0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: coś da.
1: Słuchasz Radia Gra.
2: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Po reklamie.

0: czwartek, 21 dzień maja, na zegarach jest 6:00. Czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w środę.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: W Toruniu trwają remonty dwóch torowisk tramwajowych na Kościuszki oraz Konstytucji 3 maja. W tej drugiej lokalizacji gotowa jest już nowa pętla oraz szyny między Olimpijską a Rondem Honorowych Dawców Krwi. Nasz reporter Artur Stochla spotkał się z kierownikiem budowy z firmy Trakcja, Pawłem Goszem.
3: Całość inwestycji, jeżeli chodzi o Konstytucji, to pętla olimpijska, odcinek dwutorowy od pętli olimpijskiej do Macieja, czyli do ulicy Szlaskiego, jak również łuk Szosy Lubiskiej w Szlaskiego, też dwutorowy. Tamten łuk będzie wymieniony, tam będzie też nawierzchnia w płytach prefabrykowanych. Planowana wymiana tam będzie tej nawierzchni stricte w okresie wakacyjnym.
1: Inwestycja przebiega bez większych problemów.
3: Wiadomo, zawsze, tak jak mówię, zawsze się trafi jakaś infrastruktura, lepiej lub gorzej zinwentaryzowana, coś przebiega nie w tym miejscu, co trzeba, co powinno, ale to są, szczerze powiedziawszy, jakieś szczegóły, których nie klasyfikowałbym jako jakieś trudności.
1: Z jakich technologii korzystają budowlańcy?
3: Zarówno szyny, jak i płyta podtorowa są oklejone okładzinami, matami specjalnymi, wibroizolacyjnymi, które same w sobie, jak gdyby redukując wibracje przynoszone na otoczenie, powodują to, że tramwaj jedzie fizycznie ciszej. Poza tym wykonywane torowisko jest na płycie betonowej, na płycie podtorowej, która jest wykonywana w sposób ciągły. Jest to duży, ciężki element, który sam w sobie mniej wchodzi w wibracje. W związku z czym te torowiska same w sobie są cichsze niż, powiedzmy, torowiska klasyczne. Wydaje mi się, że również torowisko nawierzchni samego torowiska, czyli tutaj będzie torowisko z nawierzchnią zieloną, czyli tutaj konkretnie z rozchodnikiem, podobnie jak na wcześniejszych realizacjach w Toruniu, to też samo w sobie stanowi jakieś tam wygłuszenie.
4: Kiedy inwestycja się zakończy, to jak wygląda procedura oddania torowiska do użytku? Czy odbywa się coś w rodzaju takiego próbnego przejazdu technicznego?
3: Tak, dokładnie tak jak pan mówi, jest to próbny przejazd techniczny. Nie ukrywam, że zazwyczaj takie przejazdy albo wykonujemy nocą, albo w niedzielę wieczorem, z uwagi na to właśnie, żeby też dostępności torowiska i też żeby na poniedziałek, powiedzmy, ruch oddać, bo to zazwyczaj tak się odbywa. Przyjeżdża w porozumieniu z MZK, z zamawiającym naszym, jest włączana trakcja, bo wtedy jest dopiero włączana trakcja i przyjeżdża wóz, który przejeżdża całym odcinkiem i sprawdzane są również poza samymi parametrami toru. Sprawdzane są wszystkie parametry okoliczne, typu infrastruktury przystankowej. Jeżeli chodzi o rozjazdy tymczasowe, no to zdarza się, że faktycznie pod tramwaj trzeba trakcję skośną dostosować dokładnie pod przejazd. To się oczywiście robi wcześniej, nazwijmy to, nie chcę użyć słowa na oko, tylko do osi toru. Zawsze jak przyjdzie ten pantograf, to czasem wymagana jest korekta i to nie jest nic, co nas tutaj zaskakuje, to jest coś, na co jesteśmy gotowi, dlatego też, że tak powiem, przez ten rozjazd tymczasowy tramwaj przejeżdża wolno, spokojnie, wszyscy, że tak powiem, obserwują z zewnątrz, jak się zachowuje pantograf na sieci, żeby to, mówię, to było w sposób bezpieczny i umożliwiający wiele przejazdów, a nie tylko ten jeden próbny, więc to są rzeczy, które nas nie zaskakują.
1: Mówił Paweł Gosz, kierownik budowy z firmy Trakcja, z którym rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Przypominamy kierowcom, że rozpoczyna się rozbudowa Olsztyńskiej, by usprawnić ruch w okolicy. Kilka dni temu drogowcy wprowadzili nową organizację ruchu na Płockiej. W rejonie skrzyżowania z Szosą Lubicką wymalowano tymczasowe pasy, by ułatwić wjazd w prawo i wyjazd z Płockiej. MZD przypomina także, że na tym odcinku Szosy Lubickiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu zorganizował drzwi otwarte. Wydarzenie było skierowane do absolwentów pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, uczniów liceów medycznych oraz pielęgniarek i położnych zainteresowanych współpracą z placówką. Na miejscu był nasz reporter Artur Stochla, który rozmawiał m.in. z praktykantką ze szpitala, Klaudią Staniszewską.
4: Co cię skłoniło do wyboru takiej ścieżki kariery?
5: Wydaje mi się, że najbardziej, no tak jak każdy pewnie by powiedział, żeby pomagać ludziom, ale ja też nie miałam zbytnio dobrych takich historii z paniami pielęgniarkami u mnie, bo ja akurat stąd nie pochodzę. Tak właśnie chciałam to zmienić bardziej od siebie, chciałam dać właśnie trochę takiej radości, no i żeby człowieka traktować jako człowieka, a nie jako taką jednostkę chorobową po prostu, żeby jednak podejść z takim normalnym podejściem humanitarnym, a nie po prostu, żeby podejść, odklepać i odejść.
4: Jakie są największe wyzwania?
5: Największymi wyzwaniami to są też czasami stany pacjentów, bo często też musimy patrzeć, jak stany zdrowia pacjentów się pogarszają, kiedy na przykład 2 dni wcześniej normalnie z nim rozmawialiśmy, a aktualnie są na przykład, nie wiem, przykuci do łóżka, w ogóle nie rozmawiają, nie ma z nimi kontaktu.
1: Rozmawialiśmy także z inną praktykantką ze szpitala na Bielanach w Toruniu, Martyną Nęcką.
6: Ogólnie podoba mi się szpital, jak on wygląda, jak tutaj jest. I podoba mi się to też ten kontakt z pacjentami, że możemy z nimi porozmawiać, możemy ich podnieść na duchu i w ogóle chęć i to, że mogę pomóc im, bardzo mnie cieszy. Prawdopodobnie będę pracować u siebie, skąd pochodzę. To jest Wrocławka, pochodzę i tam pewnie będę pracować. Pielęgniarki bardzo dużo nas uczą, dużo nam opowiadają, dużo dają robić, więc myślę, że zdobędę tutaj dobre doświadczenie.
4: Dlaczego taka, a nie inna ścieżka kariery?
6: Zawsze chciałam pracować w służbie zdrowia i po prostu chciałam robić coś dobrego dla innych.
1: Na drzwiach otwartych gości przywitała dr Sylwia Sobczak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.
7: W tych zawodach medycznych, tak naprawdę, jak przed chwilą powiedziałam do młodzieży, tak naprawdę do końca dni swoich pracy musimy się szkolić i uczyć. I to jest na każdym poziomie i w każdym zawodzie, bo medycyna idzie bardzo szybko. To jest galopujące, bym powiedziała, tempo, które no, trzeba nadążyć za wieloma nowościami, żeby być najbardziej, że tak powiem, top, jak to się dzisiaj mówi. Także te zawody medyczne, jak widać, cieszą się dużym powodzeniem i trzeba pracować. Po każdych studiach tak jest, że niestety no, pewną wiedzę teoretyczną doznajemy, ale praktyka, doświadczenie to jest to, co jest tak naprawdę najważniejsze.
1: Rozmawialiśmy także z koordynatorem do spraw pielęgniarstwa na Bielanach w Toruniu, Anną Szytniewską.
8: To są osoby, które odbywają często u nas praktyki. Ja mówię o studentach pielęgniarstwa czy studentach ratownictwa, położnictwa. Później zdobywają doświadczenie dzięki osobom, z którymi pracują później w oddziale, które zajmują się nimi i są liderkami.
4: Jakie są takie największe wyzwania?
8: Jeżeli chodzi o zawód pielęgniarski, to przede wszystkim dużo cierpliwości, dużo empatii, zrozumienia drugiego człowieka, umiejętność współpracy w zespole, bo to jest bardzo ważne. To się nam uwidocznia bardzo, kiedy te zespoły z sobą pracują i umiejętność pracy dyżurowej, bo to też jest dosyć istotne.
4: Chciałem też zapytać o taką kwestię, no powiedzmy na czasie ogólnopolską, że tutaj gdzieś tam się pojawił pomysł, żeby skrócić studia położnicze z 3 lat na 1,5 roku i czy to jest dobry pomysł, czy nie?
8: Myślę, że to jest w związku z tym, że kurczą nam się oddziały położniczo-ginekologiczne, a mamy położnych bardzo dużo, które jeszcze zawodowo pracują, to jest też możliwość po prostu pozyskania dla nich pracy i możliwość wykorzystania tych osób, które być może nie będą mogły znaleźć pracy.
1: Na drzwiach otwartych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu był nasz reporter Artur Stochla.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Zmieni się Podgórne w Toruniu. Kilka dni temu Miejski Zarząd Dróg przekazał plac budowy wykonawcy odpowiedzialnemu za remont tej ulicy. Chodzi o odcinek od ronda KOR do Legionów. Na 145 metrach drogi powstanie nowy asfalt, wymienione będą także studzienki kanalizacyjne. MZD przypomina, że ta inwestycja to część programu budowy osiedlowych dróg w naszym mieście. W tym roku na takie prace w różnych częściach Torunia miasto przeznaczy prawie 7,5 miliona złotych.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: W Toruniu odbędzie się prapremiera filmu dokumentalnego Piernikarki. Pokaz zaplanowano w niedzielę o 17 w Akademickiej Odnowie. Piernikarki to dokument poświęcony kobietom, które na co dzień tworzą, badają i pielęgnują piernikowe tradycje.
9: Oczywiście są bohaterki, są kobiety, jest to historyczna opowieść. Jest 7 pań z jakby 6 miejsc, bo 2 panie są z Koła Gospodyń Wiejskich Bronisławianki. Z Bronisławia. Pokazujemy te różne miejsca związane z tradycjami piernikarskimi i chyba też w tym filmie no, jest ważne, że pokazujemy, że to nie są tradycje jakieś tylko muzealne, ale że to są tradycje, które są autentycznie, żyją i pokazujemy te panie, dla których jest to pasja życia. Myślę, że to jest bardzo, nie tylko dla Torunian, też ciekawa historia, taka no, pozytywna można powiedzieć. Bo panie, które idą za swoją pasją, osiągają sukces zawodowy.
10: to kogo zobaczymy na dużym ekranie i gdzie się pojawiliście z kamerą?
9: Pani doktor Anna Kornelia Jędrzejewska, która jest dyrektorką Muzeum Kręgowego obecnie w Bydgoszczy. Tam ona prowadzi warsztaty też piernikarskie, ale no, wywodzi się z Torunia, to tworzyła Muzeum Piernika. Jest też pani wiceprezes Fabryki Cukierniczej Kopernik Anna Kowalska, która tam pracuje całe życie od pracownicy laboratorium po właśnie teraz jest panią wiceprezes.
1: Opowiadał nam reżyser z Torunia Ryszard Kruk.
11: Rozglądamy się po naszym niebie i sprawdzamy, jaka pogoda nas dzisiaj czeka w Toruniu. Do 21 stopni na termometrach to pewne. Będzie ciepło dzisiaj, a do tego słonecznie. No ale o co chodzi z tymi chmurami? Trochę ich będzie na niebie. Mamy bardzo drobne szanse na opady deszczu, jednak mamy nadzieję również, że to wszystko minie. O poranku już około 15 stopni Celsjusza będzie tylko cieplej. Nieco jeszcze zaspani, ale w dobrych humorach. Oliwia Ciszewska, witamy z samego rana.
0: Piotr Kolszowski, my też witamy z samego rana. Cześć, gramy. Zrobimy trochę głośniej teraz.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Rano i dobrze, tak, witamy się z wami. O poranku w czwartek, czwarteczek, czwartunio, 21 dzień maja. Zerkam sobie do kalendarza. Po raz kolejny wielkie rozczarowanie, ponieważ na długiej liście nie ma tutaj Piotra, ale jest Wiktor, Tymoteusz, Jan, Nepomucen, a także Lena, Krzysztof, Donat, Teobald i Synezjusz.
1: Wszystkiego najlepszego. I dzisiaj również możemy świętować przy śniadaniu, ponieważ mamy Międzynarodowy Dzień Herbaty.
0: Wspaniałego. Jeszcze jest Dzień Kadeta i tutaj można sobie puścić klasyka z internetu, czyli Kadetem Tera. Kto oglądał ten wie, był kiedyś taki filmik. Oliwia chyba nie widziała. Zaraz ci puszczę.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSweet. Jesteś

0: przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu.

0: Moda Jake'u Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajake.pl.
1: Torimpex, tani weekend do soboty. Truskawki 15,99 kg. Polędwiczki wieprzowe 24,99 kg. Schab wieprzowy bez kości 14,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
2: Wow, oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
3: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
2: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
3: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
4: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra. Nie!

0: Rano i dobrze, w najlepszym humorze. Już trochę śmiechu za nami, ale jeszcze trochę uśmiechów przed nami. Między innymi również za nami Dzień Pszczół, który wczoraj świętowaliśmy. Nie sami, bo także marszałek Piotr Całbecki na swoim Facebooku powiadomił wszystkich fanów, że on również bardzo lubi to święto, ponieważ ma pszczółki na dachu Urzędu Marszałkowskiego.
1: Rzeczywiście, tutaj rzuca się w oczy bardzo profesjonalny strój pana marszałka.
0: Oczywiście.
1: I dobrze, bo obawiam się, że to uczucie, którym marszałek darzy pszczoły, nie zawsze szłoby też w drugą stronę, tak by było oddawane przez te
0: sympatyczne owady. Niestety pszczółki potrafią nieco pokąsić. Tak. Kończymy na tym, że marszałek zaprasza na miodobranie pod koniec czerwca. Już wtedy możemy spodziewać się słodkiej niespodzianki.
1: Ja chciałbym jeszcze, żeby Mikołaj Kuras, czyli fotograf, odezwał się do nas, bo widzę, że robił te zdjęcia. Mam nadzieję, że też miał taki strój, a jak nie, to dobry obiektyw i z bezpiecznej odległości robił te fotki. Radio Gra.

0: Felix Jen i Kaskada, Boy You Turn Me, to za nami już w Radiu Gra.
1: Wilki na zawsze i na wieczność, to już dalej widzę na naszej playliście, zatem będzie sentymentalnie.
0: Zostańcie blisko radia. Wieczność czekać nie będziemy musieli na ten numer.

0: brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła, małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Roxy, Justyna Steczkowska, Skolim, Tatiana Okupnik, Julia Wieniawa. Ich troje. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
14: Rozglądamy się po naszym niebie i sprawdzamy, jaka pogoda nas dzisiaj czeka w Toruniu. Do 21 stopni na termometrach to pewne. Będzie ciepło dzisiaj, a do tego słonecznie. No ale o co chodzi z tymi chmurami? Trochę ich będzie na niebie. Mamy bardzo drobne szanse na opady deszczu, jednak mamy nadzieję również, że to wszystko minie. O poranku już około 15 stopni Celsjusza, będzie tylko cieplej.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
15: To jest Radio Gra.

0: dobre granie w całym Toruniu. Tak jeszcze przed godziną siódmą powoli rozbudzamy się na ten czwartek. A już od poniedziałku studenci naszego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika rozgrzewają się na tegoroczne piernikalia. Punktem kulminacyjnym będą oczywiście koncerty na kampusie już jutro i w sobotę wieczorem. Ale nie wszyscy wiedzą, że studenci robią jeszcze inne rzeczy oprócz picia złotych trunków.
1: Serio?
0: No naprawdę, w planie na piątek od rana mamy trening jogi, warsztaty lepienia z gliny, warsztaty z makramy i warsztaty stworzenia wianków.
1: A to przepraszam bardzo, na juwenaliach obowiązuje teraz jakaś prohibicja?
0: Nie no, po prostu młodzi chcą żyć zdrowiej, rozumiesz, okej? Okay? No, nie namawiajmy do złego. Ja mogę za to zapewnić, że będę namawiać do dobrej zabawy w piątek i w sobotę na piernikaliowej scenie. Do zobaczenia na koncertach.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze, więc zbieramy się i zbieramy również najświeższe informacje z regionu, ale też z kraju, ze świata. Już za chwilę o tym wszystkim w raporcie.
1: To ja się zbiorę po następną kawusię i przychodzę już z najświeższym horoskopem.
0: Czy ja mogę herbatkę prosić, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Herbaty.
1: A zielona czy czarna?
0: Nie wiem.
1: To będzie ciepła.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11, emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online i pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cechakometa.pl.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
10: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i spacerów.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TebEdukacja.
1: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TebEdukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Toruń, Lelewela 33.
1: TebEdukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Art Medica od 10 lat troszczy się o wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl. Po reklamie.
4: Czwartek, 21 dzień maja i godzina 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
5: Marta Malerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport. Uwaga kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej. Zbliżają się duże zmiany w ruchu. Ma to związek z planowanym remontem przejazdu drogowo-torowego na skrzyżowaniu wschodniej Skłodowskiej Kili w Toruniu. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: Reorganizacja ruchu w rejonie wschodniej i Skłodowskiej Kili będzie obowiązywała od najbliższej soboty 23 maja do środy 3 czerwca. Jak informuje MZK, dla przeprowadzenia robót konieczne jest zamknięcie wylotu ulicy Wschodniej do Skłodowskiej Kili. Wjazd i wyjazd będzie możliwy wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej. Ruch na samej Skłodowskiej Kili na wprost będzie się odbywać bez zmian, ale zamknięty zostanie pas do prawowskrętu we Wschodnią dla jadących od strony Dworca Wschodniego. Wyłączony z ruchu będzie też pas do lewowskrętu we Wschodnią dla jadących od strony Olsztyńskiej. Zamknięty zostanie też tunel od strony Łodzi DK91 w kierunku wschodniej, a wyjazd z Piotra Kili we Wschodnią będzie możliwy wyłącznie w prawo.
5: To nie koniec zmian. MZK przedstawił też plan objazdów i informacje o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej. O szczegółach przeczytacie na Gra FM. Zmieniamy temat. Trwają piernikalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2026. Od jutra od 8 do niedzieli do 6. Studenci z ważną legitymacją studencką mogą bezpłatnie korzystać z MZK w nocy z 22 na 23 maja, czyli z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Uruchomiona będzie także dodatkowa nocna linia tramwajowa numer 9, która będzie jeździła na trasie od Uniwersytetu do Alei Solidarności. Te informacje przekazała Sylwia Deryngowska, rzecznik prasowy MZK w Toruniu. Więcej szczegółów i tegoroczny line-up przedstawiamy na gra.fm. Przed nami 6. Patriotyczny Dzień Dziecka w Muzeum Artylerii w Toruniu. Plac przy Sobieskiego zamieni się w sobotę 30 maja w miejsce wyjątkowej rodzinnej zabawy. Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji. Wstęp na imprezę będzie bezpłatny. Na uczestników będą czekały zarówno pokazy nowoczesnego, jak i historycznego sprzętu wojskowego. Swoje umiejętności zaprezentują przedstawiciele wszystkich służb mundurowych.
7: Joanna Borkowska, bardzo dobra fundacja.
8: To świetna okazja, żeby także dzieciaki oswajały się z mundurem, poznawały być może swoich idoli. Przecież wiele młodych osób chce być na przykład w przyszłości strażakami chociażby.
7: No oczywiście, że tak. I to jest też główny cel, który nam przyświeca, że chcielibyśmy, żeby służby mundurowe kojarzyły się dzieciom pozytywnie. Są to ludzie, którzy pomagają im w codziennym życiu, tak, ale ten odbiór często miesza się z taką fascynacją, troszeczkę radości, trochę strachu, więc chcielibyśmy, żeby dzieci kojarzyły te służby mundurowe w bardzo pozytywny sposób i żeby jakby kojarzyły im się one bardzo pozytywnie.
5: 6. Patriotyczny Dzień Dziecka odbędzie się w sobotę 30 maja od 13 do 17. Słuchacie raportu? Polska będzie uczestniczyć w rozmowach dotyczących rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Mają się one odbyć w najbliższych tygodniach. Szef MONU uważa, że jest szansa, by zwiększyć obecność amerykańskich wojsk w Polsce.
9: Minister mówił tutaj o świetnych relacjach z Amerykanami. Przekonywał, że wielokrotnie słyszał od swoich rozmówców z USA, że Polska jest modelowym sojusznikiem i bardzo ważnym partnerem dla Waszyngtonu. Ale padło też słowa o bardzo dobrych relacjach wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce wewnątrz kraju.
5: To był Michał Radkowski.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
11: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Środkowy cuk Aniołów Toruń Kamil Urbańczyk zameldował się już na zgrupowaniu reprezentacji Polski U22, która przygotowuje się do Mistrzostw Europy w Portugalii. Pozostajemy przy siatkówce, bo już jutro w Centrum Handlowym Przebroniewskiego w Toruniu odbędzie się posezonowe spotkanie z drużyną cuk Aniołów Toruń. Będzie wspólne świętowanie, sesja zdjęć i autografów, a także możliwość obejrzenia pucharu. Start spotkania z toruńskimi siatkarzami jutro o 18:00.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
11: Dziś w najcieplejszym momencie dnia w Toruniu może być do 22 stopni Celsjusza. Na niebie sporo słońca, niewielka ilość chmur i raczej nie powinno padać. Utrzyma się umiarkowany wiatr.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
14: Czwarteczek, czwartunio.
4: Ojej, jaki ty dzisiaj rozśpiewany jesteś.
14: No jak nie śpiewać, jak nie tańczyć, jak nie cieszyć się faktem, że weekend tuż, tuż.
4: No właśnie, ale na razie czwarteczek. Oliwia Ciszewska.
14: Piotrek Olszowski. Gramy, a już za chwilę, jak zwykle o tej porze, poranny horoskop.

0: Rano i dobrze, tak brzmi pobudka w Radiu Gra i mam nadzieję, że wszyscy już wstali gotowi. Oko jedno otwarte, drugie, a zwłaszcza ucho nadstawione w stronę radia, bo teraz czas na horoskop.
1: No jeszcze serce otwarte, na dobre rady.
0: Naprawdę?
1: Tak, liczę na to.
0: Poczekaj, otworzę swoje. Dajcie tu jakiegoś kardiochirurga!
1: O matko, dobra, czwartek, czwarteczek w astrologii to dzień połączeń, mój drogi. Nielimitowanych wręcz. Będą to połączenia z najbliższym otoczeniem.
0: Brzmi jak oferta GSM jakaś.
1: Nie, tego dzisiaj nie oferuję. Oferuję połączenia z kosmosem. No wiesz, jeszcze lepsze. Warto dzisiaj spodziewać się różnych spotkań, zebrań, ustaleń. No, będzie ciekawie. Dodatkowo, zodiakalna waga poczuje niesamowite połączenie ze swoją pracą. Musi jednak uważać na to, aby nikt tego nie wykorzystał. Skorpion z kolei zrobi coś, co oderwie go od rutyny dnia codziennego. No już jestem ciekawa, ciekawa. No, w kościach i gwiazdach czuć nadchodzący weekend.
0: Czuję, że ten skorpion po prostu zostanie w domu i to jest dobra opcja.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra i za chwilę do playlisty wrócimy, ale wcześniej taka gorąca informacja, breaking news. Uwaga, fotoradar, a dokładnie to system odcinkowego pomiaru prędkości działający na autostradzie A6, to jest taki króciutki odcinek pod Szczecinem, nie działał. To znaczy działał, ale oszukiwał i wysyłał mandaty do kierowców, choć ci wcale nie przekroczyli prędkości. Okazuje się, że system mylił się na najprostszym etapie, czyli podczas liczenia średniej prędkości pojazdu.
1: I tak kierowcy, którzy...
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Rano i dobrze na antenie Radia Gratoruń. Wczoraj ogłosiliśmy konkurs, w którym do zgarnięcia były bilety na taką ciekawą symulację posiedzenia aresztowego, która to zostanie przeprowadzona w toruńskim Sądzie Okręgowym już jutro. Od razu mówimy, bilety trafiły do szczęśliwych wygranych, a przypomnijmy, trzeba było zaproponować 3 zabawne pseudonimy dla takich gagatków, co odwiedzają częściej i niekoniecznie te sądy z własnej woli. Brojek, Łobuzek i Gangsterek. Takie ładne pseudonimy wygrały, bajkowe nawet trochę. Takie propozycje przysłała nam Gosia. Pytanie, skąd akurat takie propozycje?
1: To akurat syna pomysły. Młody usłyszał, ogarnęliśmy się do przedszkola i wymyślił.
2: Rozumiem. No to fajnie.
1: Sześciolatek.
2: W takim razie trzeba będzie synkowi teraz przekazać, że tata idzie do sądu, bo to dla taty są, tak, bilety?
1: Tak. Tata się będzie edukował.
2: Chcesz kogoś szybko pozdrowić?
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i wszystkich tych, którzy grają i wygrywają.

0: Ale Farben, Body Talk, tak zagrało w Radiu Gra o Poranku.
1: Przed nami jeszcze romantyczny Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Na antenie Radia Gra to jeszcze przed godziną 8.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Dzień dobry, sąsiadce.
5: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
4: To do zobaczenia.
5: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
19: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski w salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
3: Dziś w najcieplejszym momencie dnia w Toruniu może być do 22 stopni Celsjusza. Na niebie sporo słońca, niewielka ilość chmur i raczej nie powinno padać. Utrzyma się umiarkowany wiatr.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski w salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
4: To jest Radio Gra.

0: Rozbudzamy się przy najlepszych hitach na naszej playliście od samego rana, a w Toruniu na przykład dużo się mówi o biznesie i rynkach wschodnich. Wszystko dlatego, że Toruń jest gospodarzem 13. Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. No i jak czytamy na stronie internetowej wydarzenia, Międzynarodowy Kongres Azjatycki stanowi wyjątkową platformę pogłębionego, interdyscyplinarnego dialogu na temat roli Azji we współczesnym systemie międzynarodowym oraz jej wpływu na kształtowanie globalnych procesów politycznych, gospodarczych i społecznych.
1: No i pięknie, muszę sobie to tylko rozpisać, rozrysować, pewnie będzie łatwiej zrozumieć. Ale grunt, że znowu coś się u nas dzieje. Chociaż szczerze mówiąc, jak do mnie wpada kurier po długiej przerwie z tymi małymi kopertkami, milionem pieczątek na każdej, to u mnie w domu też to wygląda trochę, jakbym nawiązał ścisłe i intensywne kontakty handlowe ze wschodem.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jesteśmy już bardzo blisko ósmej, to oznacza, że za chwilę u nas najświeższe informacje w raporcie, trochę o pogodzie też. A koleżanka to jak się dzieje ubrana? Na przykład jakieś palto zabrała na popołudnie, czy nie
1: ja
0: będzie potrzebne?
1: Ja obstawiam, że będzie tylko słonecznie. Także innej opcji nie ma. Raport Radio Gra, już za chwilę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: Wolałby pan jednak inne okulary?
9: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
8: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Kopernikus.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
12: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
13: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła, małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
14: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad stuletniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
0: Czwartek w kalendarzu, 21 dzień maja, jest 8 w Radiu Gra, czas na raport.
1: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. Zaczynam od informacji z dróg.
3: trwa usuwanie podziemnych kolizji gazowych w ciągu ulicy Olsztyńskiej w Toruniu. To kolejny etap prac po wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu terenu. Roboty są prowadzone poza jezdnią, a to oznacza minimalne utrudnienia w ruchu.
16: Aktualnie przebudowujemy kolizje gazowe, budujemy nowe gazociągi. Tak jak zapowiadaliśmy, zaczęliśmy początkiem maja. Te prace będą kontynuowane przez najbliższe pewnie 3 miesiące. Za około 3-4 tygodnie będziemy wchodzić z kolejnymi branżami, z branżą sanitarną. Będziemy budować wodociągi oraz kanalizacje sanitarne.
3: Mówi Łukasz Dab, kierownik budowy. Do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać na naszej antenie. Teraz mamy wiadomość dla honorowych krwiodawców. Możecie uratować komuś życie. Dziś przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu stanie ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Krew będzie można oddać od godziny 13 do 17 na Placu Teatralnym. Przypominamy, to cykliczna akcja. Kolejną zaplanowano 18 czerwca, także przed Urzędem Marszałkowskim. W województwie kujawsko-pomorskim mamy ponad 33 tysiące honorowych krwiodawców. Więcej informacji na Gra FM. Takie wydarzenia nie zdarzają się często. Na dachu Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu odbędzie się w sobotę impreza z muzyką elektroniczną. Organizuje je kolektyw Kobity, który od lat wspiera i promuje kobiecą scenę muzyki elektronicznej w Polsce. Skąd pomysł, by tańczyć na dachu, mówi Magda Hamera.
17: Pomysł tak naprawdę pochodzi już z 2014-15 roku, kiedy wraz z grupą znajomych zorganizowaliśmy dwie edycje Technodromu na dachu CSW i imprezy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i to trochę taki powrót do tradycji tych imprez.
3: Impreza na dachu CSW w Toruniu już w najbliższą sobotę, 23 maja. Muzyka zacznie grać po 19 i ucichnie o 2 w nocy. To i inne weekendowe wydarzenia będziemy jeszcze dzisiaj, ale także i jutro zapowiadać na naszej antenie. Więcej informacji o tym, co będzie działo się w weekend w naszym mieście, znajdziecie także oczywiście na gra.fm. A już za godzinę w naszym raporcie wrócimy do tematu rekrutacji do szkół i oddziałów przedszkolnych. Na ten temat porozmawiamy z jednym z toruńskich radnych. Słuchajcie nas uważnie. Słuchajcie raportu nie dla Zielonego Ładu, zamykania kopalń i zwolnień grupowych. Na moment wracamy do wczorajszego dużego protestu antyrządowego związkowców, który odbył się w Warszawie.
18: Ja mam wnuków, walczę o to, żeby im się lepiej żyło.
19: Nie można budować bezpieczeństwa energetycznego na gazie, którego w Polsce po prostu nie ma. Dlatego uważamy, że ewolucja, a nie rewolucja i przejście łagodne z wyłączaniem elektrowni węglowych.
3: Manifestacja przebiegała spokojnie, nie odnotowano incydentów. Już za moment na naszej antenie raport sportowy, a później sprawdzimy, co czeka nas dzisiaj w pogodzie w naszym mieście. Zostańcie z nami.
20: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: To jest raport sportowy, zapraszam. Czas na informacje żużlowe. W ten weekend odbędzie się tylko jeden zaległy mecz PGE Ekstraligi. W niedzielę, 24 maja, Stal Gorzów podejmie Motor Lublin. Stal jest na 6. miejscu w tabeli, Motor jest wiceliderem. Na czele GKM Grudziądz. Start pojedynku w ramach 4. rundy PGE Ekstraligi w niedzielę o 19.30. Toruńscy żużlowcy na razie odpoczywają, bo najbliższy mecz jadą dopiero w kolejny weekend, dokładniej 31 maja na motoarenie ze Stalą Gorzów. Start o 17.00.
20: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
3: Nawet do 22 stopni Celsjusza może być dzisiaj w Toruniu. Mapy pogodowe są zgodne, na niebie możemy spodziewać się w ciągu dnia sporo słońca, ale będzie też trochę chmur. Dzisiaj nie powinno padać, jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to może nieco wzrosnąć.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Paysangyong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
0: Dzień dobry, witamy po ósmej, kłaniamy się bardzo nisko państwu.
1: W duecie niezmiennym Oliwia Ciszewska,
0: Piotr Olszowski. Kolejna godzina dobrego porannego grania przed nami. Zróbcie głośniej.

0: Gramy i nie przestajemy, tak jeszcze po godzinie 8, a już teraz sprawa kryminalna przed nami, ponieważ robi się ciekawie. Możecie także zgłodnieć, ponieważ sprawa dotyczy zaginionego salami. Pewna klientka z Rzeszowa zamówiła sobie ostatnio 2 pizze z salami, no normalne. Po dostawie zrobiła zdjęcie i usunęła, co się okazuje, salami za pomocą AI. Domyślacie się już pewnie, co było później. Próbowała odzyskać pieniądze za rzekomo błędne zamówienie.
1: A mogła przecież po prostu zjeść, nie? Ale dobra, jest happy end?
0: No jest, no bo restauracja miała nagrania z kamery w kuchni. No i potwierdziło się, że pizza została wydana zgodnie z zamówieniem. A w efekcie czego klientka nie otrzymała zwrotu pieniędzy. Czyli widzicie, człowiek jeden, sztuczna inteligencja zero.

0: Rossmann.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata

0: 2025-2026.
1: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
2: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne energii od samego rana, to lubimy najbardziej. Lubimy też być waszymi oczami i uszami na mieście, dlatego od razu dajemy znać, że pojawi się więcej murali w przestrzeni miejskiej. Organizatorzy drugiej edycji festiwalu Łopot oprowadzają już teraz artystów po lokacjach, w których to powstaną nowe ścienne obrazy.
1: Czytamy też w takim poście zamieszczonym przez organizatorów, że delegacji towarzyszą także muzycy z Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej, a więc nie da się ich przeoczyć.
0: I nie słyszeć. Można już teraz także zgadywać, gdzie powstaną nowe murale. I od razu mówię, nie, moja magia tam nie działa. Ale to może i lepiej.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Talk to You, takie hity od samego rana na antenie Radia Gra.
1: Ale będzie tego więcej do dziewiątej, dalej jeszcze sobie pogramy. Proszę bardzo, pan Smolasty, pani Doda się tutaj pojawią, nim zajdzie słońce. Zostańcie blisko radia.
2: Reklama. Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nadsalony Mini napłyną wyż unikalnych

0: Kaufland.
1: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy i nie tylko.
2: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
1: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
2: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad 100-letniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
8: Nawet do 22 stopni Celsjusza może być dzisiaj w Toruniu. Mapy pogodowe są zgodne, na niebie możemy spodziewać się w ciągu dnia sporo słońca, ale będzie też trochę chmur. Dzisiaj nie powinno padać, jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to może nieco wzrosnąć.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
9: To jest Radio Gra.

0: dobre granie na tej fali. Jesteśmy już coraz bliżej dziewiątej, a w sieci z kolei nie milknie dyskusja o nowym ogromnym hotelu, którego otwarcie już pod koniec czerwca. Teraz jak czytamy, Gołębiewski w Pobierowie jest pod lupą Niemców. Przecierają oczy ze zdumienia, jak w Turcji. Tak podobno mówią.
1: No i pięknie, no. To niech pakują swoje walizki z emeryturą i przyjeżdżają. Bo po co lecieć ciasnym samolotem do Turcji, skoro można wygodnym, piętrowym autobusem przyjechać do Pobierowa i mieć Turcję na miejscu.
0: Absolutnie, oczywiście, że tak. Latem tylko trzeba będzie im jeszcze wmówić, że pływające w Bałtyku śnice to nasza rafa koralowa.
1: No bo to przecież jest rafa, tylko tak unikalna, że pod ścisłą ochroną. I chwilowo do wody wchodzić nie można.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Coraz bliżej godziny 9, to znak, że czas na kolejny raport, ale jeszcze zanim to, w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Odnawiania Znajomości.
1: Piękne święto. Czyli to chodzi o to, że jak ktoś znajomy nas ze znajomych wyrzucił i już nie możemy podglądać jego ostatnich zdjęć z wakacji, to po prostu w ramach Dnia Odnawiania Znajomości, który dziś mamy, zaproszenie do znajomych trzeba mu wysłać ponownie.
0: Tak, bo on to na pewno przez przypadek zrobił.

0: Reklama.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
0: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
7: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
8: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Jak zakupy nie

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Już 9:00, pora na kolejne informacje. Raport Radia Gra przed nami.
3: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, rozpoczynamy lokalny raport, zapraszam. W Toruniu trwa gorąca dyskusja dotycząca przedszkoli. Miasto likwiduje i reorganizuje wybrane oddziały, tłumacząc to niżem demograficznym. To wzbudza spore emocje wśród rodziców, którzy obawiają się, że dziecko nie dostanie się do wybranej placówki i będą zmuszeni wybrać przedszkole oddalone od osiedla, na którym mieszkają. Dzisiaj ten temat będziemy szeroko poruszali z przewodniczącym Komisji Oświaty i Sportu Rady Miasta.
4: Niż demograficzny jest faktem i wiemy dokładnie, z jakimi problemami w którym roku będziemy się stykali. Jeśli dzisiaj mamy 1087 dzieci, które urodziły się w 2023 roku, czyli one teraz potencjalnie biorą udział w naborach do przedszkoli, a jeszcze 5 lat temu dzieci mieliśmy 1644 dzieci. No to jest porażające. Prognozy na kolejne lata też nie są optymistyczne, bo w przyszłym roku dzieci będzie 971, a za 2 lata 953, więc tendencja jest stała. Niestety liczba dzieci nam spada.
3: Mówił toruński radny Bartłomiej Jóźwiak. Zmieniamy temat. Dzisiaj zaplanowano kolejne spotkanie Pawła Gulewskiego, prezydenta Torunia, z mieszkańcami. Gulewski pojawi się w szkole podstawowej nr 3 przy ulicy Legionów na Koniuchach o 17:30. Ostatni z cyklu spotkań zaplanowano w poniedziałek, 25 maja, także o 17:30 w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Placu Świętej Katarzyny. To będzie spotkanie z mieszkańcami, radami okręgu bydgoskie i staromiejskie. Zmieniamy temat. Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego w Świeciu zakończył ważną inwestycję, która otwiera drzwi do nowych form terapii pacjentów. Chodzi o hortiterapię, czyli metodę leczenia za pomocą kontaktu z roślinami i naturą. Lecznica otworzyła właśnie nowy gmach i przestrzeń, w których pacjenci leczeni będą ogrodnictwem.
5: To wszystko jest stworzone dla pacjentów. To jest cała przestrzeń, nie tylko budynek, ale chcemy, żeby pacjenci nie tylko odpoczywali, ale w ramach też ergoterapii hodowali te rośliny, żeby to pacjenci je podlewali, je pielęgnowali.
3: Są też elementy wodne.
5: Tak, oczywiście. Chcieliśmy też stymulować naszych pacjentów tymi rzeczami takimi właśnie jak woda, jak wodospad, jak zieleń, jak przepiękna roślinność. To wszystko jest po to, żeby oddziaływać na pacjentów bardziej holistycznie, bardziej całościowo.
3: Mówił dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego w Świeciu Dariusz Rutkowski. Druga nowa przestrzeń w szpitalu to miejsce do terapii za pomocą sztuki. Powstała też galeria, w której prezentowano będą prace pacjentów i terapeutów. Całość kosztowała ponad 18 milionów złotych. Słuchacie raportu. Na miliardy z unijnego programu Safe Polska będzie musiała poczekać. Mowa o zaliczce w wysokości 6,5 miliarda euro. Te pieniądze miały trafić do naszego kraju w ciągu kilku godzin od podpisania umowy z Komisją Europejską. Teraz okazuje się, że zostaną wypłacone dopiero na początku czerwca.
6: W Brukseli słyszę, że nie ma żadnego opóźnienia, że są po prostu procedury techniczne. Samo podpisanie umowy pożyczkowej nie wystarczy do wypłaty 15-procentowej zaliczki. Konieczne jest uzgodnienie porozumień operacyjnych,
3: wyjaśniała Katarzyna Szmańska-Borginią.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: Przed nami bardzo słoneczny i ciepły dzień w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą do 22, a może nawet 23 stopni. Czwartek w naszym mieście upłynie nam bez opadów. Ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia wzrosnąć.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: Na krótko przed godziną 9:00 wspominaliśmy, że mamy dzisiaj dzień odnawiania znajomości. No to odnowimy w takim razie naszą znajomość z Mariuszkiem, który już za chwilę zasiada na naszym miejscu.
7: I on z kolei odnowi swoją znajomość z wami, co też wam bardzo serdecznie polecamy.
2: No i będzie fajnie, i będzie super, i będzie coraz bliżej weekendu. Oliwia Ciszewska.
7: Piotr Kolszowski, dobrego dnia.
2: Pa!

0: Dusty Springfield w Radiu Gra w czwartkowe już przedpołudnie. Zaczęło się w poniedziałek, 4 maja. I ciągle trwa. Co takiego? Matury! No być może nawet trudno w to uwierzyć, ale dzisiaj dopiero ostatni dzień sesji pisemnych egzaminów maturalnych. Dzisiaj egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym oraz egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych. Także lekko nie jest. Trzymamy kciuki za tych, którzy piszą dzisiaj takie egzaminy, także my nie narzekajmy dzisiaj na swój los. Mariusz Pucyło, witajcie. Za chwilę For the Cause.
1: Reklama.
2: Mamo, skoczymy do delikatesu w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
3: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
5: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
6: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
5: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
6: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
5: I mają to wszystko?
6: Tak jest. Do tego w super cenach.
5: To na co czekamy?
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Młyniec pierwszy, Polna 4.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł. Lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty

0: na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
1: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad 100-letniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.
7: Yes! It is not that funny. That's fine.

0: Rozkręcamy ten czwartek. W radiu gra hity pełne energii. To Cukero i Baila. Czwartek, więc weekend blisko. Poprzedni weekend stał pod znakiem Nocy Muzeów. A teraz w piątek 22 maja odbędzie się w Toruniu doroczna Noc Otwartych Sądów. I w tym roku oba sądy, i okręgowy, i rejonowy, przygotowały specjalne wydarzenia. Między innymi znaną z filmu symulację procesów Rity Gorgonowej, a także Balladyny. Zazwyczaj to nie chcemy raczej chodzić do sądu, raczej z tą instytucją nie chcemy mieć nic wspólnego, ale w piątek myślę, że wiele osób pójdzie z przyjemnością.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
2: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
10: Torimpex, tani weekend do soboty. Truskawki 15,99 kg. Polędwiczki wieprzowe 24,99 kg. Schab wieprzowy bez kości 14,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
11: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
12: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
14: Tak, i to lepiej niż ja.
15: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
16: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
17: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
18: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
19: Wielosztuki w RTV Euragi.

0: przykład pralka Bosch 9 kg, Higiena Plus za 2439 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. Przed nami bardzo słoneczny i ciepły dzień w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą do 22, a może nawet 23 stopni. Czwartek w naszym mieście upłynie nam bez opadów. Ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia wzrosnąć.
2: To jest Radio Gra.

Oliju i Szus w Radiu Gra. Dzisiaj 21 dzień maja. Dzisiaj mamy dzień herbaty, czyli święto napoju, który rozwiązuje większość problemów naszego świata. Jest zimno? Proszę bardzo, rozwiązanie to herbatka. Stres? Też herbata. Goście przyszli bez zapowiedzi? No to szybko robimy herbatkę i jakoś się to wszystko układa. A najlepsze jest to, że przy pierwszym łyku herbaty zawsze mówimy: o, za gorąca. A potem i tak pijemy dalej. Także dzisiaj nawet kawosze siorbią herbatkę. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty, ale także Dzień Odnawiania Znajomości, a myślę, że przy herbacie można połączyć jedno z drugim.

0: Lutrysia McNeil w Radiu Gra. Lutrysia, bardzo rzadkie imię. Nie spotkałem się z nim w żadnym innym przypadku. Po polsku byłoby to chyba Lutrycja. I ciekawe, czy ktoś w naszym kraju nosi takie imię. Rzucamy okiem w stronę zegara. Za chwilę 10:00, za chwilę raport i prognoza pogody. Potem coś z nowych, fajnych rzeczy. Alex Warren i Fever Dreams.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
9: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
10: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
11: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
10: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
11: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
10: I mają to wszystko?
11: Tak jest, do tego w super cenach.
10: To na co czekamy?
11: Młyniec Skład Budowlany.
10: Młyniec pierwszy, Polna 4.
12: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
13: Torimpex, tani weekend do soboty. Truskawki 15,99 kg. Polędwiczki wieprzowe 24,99 kg. Schaby wieprzowe bez kości 14,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Słuchacie Radia Gra, mamy 10:00. Zapraszam na raport, czyli najnowsze wiadomości z naszego miasta, z Polski i ze świata.
8: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Dwaj młodzi mężczyźni w rękach policji po brutalnym pobiciu na stacji paliw w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Poszkodowany został dotkliwie pobity i doznał licznych obrażeń twarzy. Na miejscu szybko pojawili się funkcjonariusze, którzy zabezpieczyli nagrania z monitoringu, przesłuchali świadków zdarzenia. Dzięki zgromadzonym materiałom oraz intensywnej pracy śledczych po kilku dniach udało się ustalić tożsamość napastników. Okazali się nimi dwaj dwudziestolatkowie z okolicy. Mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzeni do policyjnego aresztu. Usłyszeli zarzuty pobicia. Grozi im teraz do 5 lat więzienia.
9: O tym się mówi w Toruniu.
8: Studenci świętują. Trwają piernikalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To nie tylko moc atrakcji i weekendowe koncerty, ale też ułatwienia dla podróżujących komunikacją miejską. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
10: Od jutra od godziny 8 rano do niedzieli do godziny 6 rano studenci mogą bezpłatnie korzystać z autobusów i tramwajów MZK. Jest jeden warunek. Przy kontroli trzeba pokazać ważną legitymację studencką. Ale to nie koniec dobrych informacji. W nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę będzie kursować dodatkowa nocna linia tramwajowa numer 9 na trasie od Uniwersytetu do Alei Solidarności.
8: W program wydarzeń zajrzymy w raporcie za godzinę. Zmieniamy temat. Przed nami 6 Patriotyczny Dzień Dziecka w Muzeum Artylerii w Toruniu. Plac przy Sobieskiego zamieni się w sobotę 30 maja w miejsce wyjątkowej rodzinnej zabawy. Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji. Wstęp na imprezę będzie bezpłatny. Na uczestników czekają zarówno pokazy nowoczesnego, jak i historycznego sprzętu wojskowego.
11: Jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, będzie tego w tym roku też wyjątkowo dużo. Będą wszystkie najnowocześniejsze wyrzutnie rakietowe, jak są w Wojsku Polskim. Będzie słynny HIMARS, będzie wyrzutnia Homarka, będzie młodzież samobieżny Rak, będzie wyrzutnia rakietowa Langusta, będzie motorówka policyjna, to też jako nowość, straż pożarna, która robi nam niespodziankę, więc do końca nie wiem, co przyjedzie, albo nie przyjeżdżają w ostatniej chwili, zawsze robią, powiedzmy, takie mały show też, i wszystkie moje służby mundurowe, tak jak już wymieniałem, będzie straż graniczna, służba więzienna, także no jest tego jak zawsze dużo.
8: Będzie można także zobaczyć na żywo prawdziwą śmieciarkę, a zapraszał Bartosz Smykowski z Muzeum Artylerii w Toruniu. Przypominamy, to wydarzenie 30 maja w godzinach od 13 do 17. W lokalnej części raportu to wszystko. Za godzinę wrócimy do naszej rozmowy z toruńskim radnym na temat tegorocznej rekrutacji i naboru do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w naszym mieście. Więcej o 11:00. A teraz wiadomości z kraju. Polska złoży wniosek o zawieszenie wykonania wyroku w sprawie ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer. Na doręczenie wyroku nadal czekamy. Co może wydarzyć się dalej?
12: Nasz kraj może złożyć apelację w Belgii i prosić o to, by przez cały czas rozpatrywania tej apelacji nie trzeba było płacić ani złotówki. To daje szansę na ochronę pieniędzy na leczenie w Polsce, tłumaczy wiceminister Katarzyna Kasperczyk.
13: 6 miliardów to jest roczny koszt leków.
12: Wyrok zakłada też, że Polska będzie musiała odebrać ponad 60 milionów dawek szczepionki. Na razie nic nie płacimy i nic nie odbieramy, a procedury w tej sprawie zajmą pewnie najbliższe miesiące.
8: To był Michał Dobrołowicz. Dzisiaj w Toruniu ma być bardzo ciepło, nawet do 22 albo 23 stopni. Na niebie jest sporo słońca, chociaż oczywiście będą pojawiały się też chmury, ale ani dziś, ani w najbliższych dniach, jeżeli chodzi o prognozy dla naszego miasta, nie widać opadów.
7: Jak tam wasz czwartek? U mnie czwartek w studiu pachnie herbatą, bo przecież dzisiaj mamy jej święto po 10:00. Idealny moment, żeby zrobić sobie krótką przerwę, zrobić herbatkę, a do tego podgłośnić radio. Gramy hity pełne energii, a na początek tej godziny Alex Warren w przeboju Fever Dream. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witam ponownie. How did

praca jest lżejsza, łatwiejsza i przyjemniejsza, kiedy w radiu gra brzmią hity pełne energii, a to Prince, Idol, Joe i United. Co byście powiedzieli na jeszcze jeden dzień wolny? Do Senatu, naszego Senatu, właśnie trafiła petycja, która zakłada ustanowienie 1 czerwca, Dnia Dziecka, dniem wolnym od pracy, przynajmniej dla rodziców. A jeżeli propozycja zyska poparcie, no to wielu z nas będzie mogło spędzić to święto ze swoimi dzieciakami, ze swoimi pociechami, nie tylko po godzinach, ale też przez cały dzień. Chociaż na to, że zrobią z tego dzień wolny, to specjalnie bym nie liczył, ale mam w razie czego taką listę innych dni, które też mogłyby być wolne, na przykład oprócz Dnia Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, czemu nie? W razie czego taką listę innych dni, które też mogłyby być wolne, na przykład oprócz Dnia Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, czemu nie? Dzień

0: muzyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty?

0: Rossmann.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RLSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Dziewczyna, na której trudno zrobić wrażenie. Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Ale myślę, że ta historia z nowości chwyciłaby ją za serce. 16-letni Kacper uratował psa. Czytamy. Kulejącego, przerażonego buldożka znalazł na wrzosach chłopak, który wyszedł na chwilę do sklepu. Zareagował jak trzeba, piszą nowości, a pies już po godzinie wrócił do swoich właścicieli. Ten chłopak to Kacper Skibiński, 16-letni uczeń klasy biologiczno-chemicznej dwujęzycznej w 10. liceum ogólnokształcącym w Toruniu i mieszkaniec Wrzosów. No i bardzo pięknie. No i takich bohaterów życia codziennego nam potrzeba. Pozdrowienia dla Kacpra i jego rodziców, bo to także ich zasługa, że tak chłopaka wychowali. A my gramy dalej teraz Męskie Granie Orkiestra. Radio Gra.

0: A po co jechać do Saint-Tropez, kiedy podobno lato w tym roku w Polsce będzie ponadprzeciętnie gorące? Takie są długoterminowe prognozy. No te nie zawsze się sprawdzają. Zupełnie inaczej z prognozami krótkoterminowymi właśnie za chwilę. Pogoda na dziś.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz IceWind. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj IceWind. Zadzwoń 570 035 770.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telefony.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
3: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
4: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
3: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
5: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
6: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Po reklamie.
12: Dzisiaj w Toruniu ma być bardzo ciepło, nawet do 22 albo 23 stopni. Na niebie jest sporo słońca, chociaż oczywiście będą pojawiały się też chmury, ale ani dziś, ani w najbliższych dniach, jeżeli chodzi o prognozy dla naszego miasta, nie widać opadów.
13: To jest Radio Gra.

0: bardzo przyjemnie gramy. Kaca i Gabriela, a teraz sprawdzamy, jak dzisiaj świętują toruńscy studenci. Co tam na piernikaliach? Już od 10 trwa Dzień Różnorodności. Miejscówka to Kopernikański Ośrodek Integracji. Od 14 gra miejska, kampus i budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a także Stare Miasto. I potem wieczorem o 21 w przystani towarzyskiej Laba biforek piernikaliowy, bo jutro impreza rozkręca się na 100%. Jutro pierwszy dzień koncertów.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
8: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja, Toruń, Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
9: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
10: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
9: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
10: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Więcej.
11: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Po reklamie.
15: Dzisiaj czwartek, 21 maja, jest 11. Zapraszam na najnowszy raport i świeżą prognozę pogody.
16: Rozpoczynam lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Sąd rejonowy w Toruniu skazał 33-letniego Łukasza I. Mężczyzna został zatrzymany przez policję we wrześniu zeszłego roku i nie był to pierwszy taki incydent w jego historii. Prokuratura Okręgowa w Toruniu poinformowała o szczegółach ciągnącej się przez wiele miesięcy sprawy. Ten kierowca złamał sądowy zakaz prowadzenia aut i to dwukrotnie. Jak ustalili funkcjonariusze, wobec Łukasza I sąd wcześniej orzekł dwa zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jeden na 4 lata, drugi na 3 lata. Oba wyroki zapadły w 2024 roku. Mimo to mężczyzna zdecydował się prowadzić auto, łamiąc tym samym sądowy zakaz. Teraz Łukasz J. usłyszał wyrok 8 miesięcy pozbawienia wolności. Przedłużono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych o kolejne 6 lat oraz nałożono obowiązek zapłaty 5000 zł świadczenia pieniężnego. Dodatkowo mężczyzna będzie musiał pokryć koszty postępowania sądowego. Zmieniamy temat i teraz wracamy do trwającej w Toruniu dyskusji dotyczącej rekrutacji do przedszkoli. Miasto likwiduje i reorganizuje wybrane oddziały i tłumaczy to niżem demograficznym. Na ten temat rozmawiamy dzisiaj z przewodniczącym Komisji Oświaty i Sportu Rady Miasta.
0: Tak naprawdę skończyliśmy z liczbą wolnych miejsc na dzień dzisiejszy. Jeszcze mamy 134 wolne miejsca w toruńskich przedszkolach. Natomiast rozumiemy i z empatią podchodzimy do spraw rodziców, bo sami w większości w klubie radnych nimi jesteśmy. No ja pamiętam, jak ciężko było w latach ubiegłych dostać się do miejskich przedszkoli. Na dzień dzisiejszy mamy to paradoksalnie komfortową sytuację, bo każde dziecko w toruńskie, które chce pójść i rodzice chcą je wysłać do przedszkola publicznego w Toruniu, tam się dostanie.
16: Mówił toruński radny Bartłomiej Jóźwiak.
14: Dzieje się na drogach.
16: Na ulicy Olsztyńskiej w Toruniu trwa usuwanie podziemnych kolizji gazowych. To kolejny etap prac po wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu terenu. Roboty są prowadzone poza jezdnią, a to oznacza minimalne utrudnienia w ruchu.
17: Teraz można Was spotkać głównie poza jezdnią, ale czy te prace, o których Pan wspomina, też będą dotyczyć jezdni?
18: Na chwilę obecną będziemy pracować tylko i wyłącznie poza jezdnią. Możliwe, że za 2-3 tygodnie będziemy przechodzić poprzecznie przez ulicę Olsztyńską przed przejazdem kolejowym, aczkolwiek nie będzie się to wiązało z większymi utrudnieniami.
16: Mówi Łukasz Dab, kierownik budowy.
14: O tym się mówi w Toruniu.
16: Trwają piernikalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Kulminacyjne wydarzenia zaplanowano na weekend. Nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska przypomni teraz, kogo zobaczymy na scenie.
19: Zalia, Young, Iggy, Brodka i Nocny Kochanek to artyści piątkowi, a w sobotę na piernikaliowej scenie wystąpią Lota, Margaret, Żabson i Enej. Jednego i drugiego wieczoru wystąpią też DJ-e, DJ Bonetti i DJ Olson. Oczywiście Juvenalia to nie tylko koncerty, ale też szereg innych atrakcji, z których studenci mogą już korzystać od kilku dni. Jeśli chodzi o weekend, to jutro zaplanowano m.in. strefę z kulturą przy kotłowni, turniej siatkówki i tradycyjny pochód.
16: Więcej informacji na Gra FM. Słuchajcie raportu. Nawet 100 milionów złotych kosztowało polskiego podatnika utrzymanie biur poselskich polskich parlamentarzystów w ubiegłym roku. Posłowie oprócz stałej pensji mają dodatkowo do wydania kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie na tak zwane prowadzenie biura. Kto w takim razie wydał w ubiegłym roku najwięcej?
20: W czołówce są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 300 tysięcy złotych w ubiegłym roku polskiego podatnika kosztowało utrzymanie biura poselskiego Marcina Warchoła. Tak potężną kwotę wydała także Anna Krupka i Mariusz Krystian. Na wynagrodzenia dla swoich współpracowników najwięcej wydali z kolei Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej, Adrian Zandberg z Partii Razem i Marek Suski z PiSu. Każdy z nich około 200 tysięcy złotych.
16: To był Kacper Wróblewski.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
16: Dzisiaj ma być bardzo ciepło, nawet do 22 stopni. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, chociaż to słońce powinno raczej przeważać. Nie ma padać, właściwie przez cały weekend w prognozach nie widać opadów.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
15: Idziemy przez ten czwartek jak burza, już po 11. Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Przypominam, że świętujemy Dzień Herbaty, więc jeżeli ktoś jeszcze nie miał chwili dla siebie, to może właśnie teraz gorący kubek i dobra muzyka zrobią robotę. Na początek tej godziny, no już pewnie rozpoznajecie, Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Grazie, Eros. Eros Ramazzotti w radiu gra. Muzyka łagodzi obyczaje, mówi powiedzenie. No, czyli stres chyba też łagodzi, a my bardzo zestresowani jesteśmy. Ponad połowa Polaków żyje w przewlekłym stresie. Problemem są praca, życie prywatne, problemy wychowawcze i tak dalej. No, mi się wydaje, że nawet czasem samo mówienie o tym, że jesteś zestresowany, potrafi zestresować. Także może zamknijmy temat i grajmy dalej. Za chwilę Daria Zawiałow.
1: Reklama. Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
2: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
3: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Maroon 5 i Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Z jednej strony byli Rolling Stonesi, ale z drugiej strony Beatlesi. I dzisiaj w Toruniu mamy taką atrakcję muzyczno-filmową dla fanów Johna i Beatlesów. Dzisiaj w Dworze Artusa w ramach Artus Festival do obejrzenia film One to One, John i Yoko, a potem spotkanie z Anną Magalską. Film to dokument, który poświęcony jest relacji i wspólnej działalności i społecznej, i artystycznej Johna i Yoko po rozpadzie Beatlesów, a Anna Magalska to aktorka, reżyserka i kulturoznawczyni. Autorka, aktorka i reżyserka monodramu o Johnie Lennonie o tytule 9 razy John L. Także fani Beatlesów, fani Johna mają dzisiaj atrakcję w Dworze Artusa. Artus Cinema, to wszystko o godzinie 17:00.

0: One Republic, Counting Stars w Radiu Gra. Za chwilę wilki w piosence, której słowa mówią: pijemy za lepszy czas. No dzisiaj oczywiście pijemy herbatkę, bo dzisiaj Światowy Dzień Herbaty. Ale najpierw najnowsza prognoza pogody.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Torimpex, tani weekend do soboty. Truskawki 15,99 kg. Polędwiczki wieprzowe 24,99 kg. Schab wieprzowy bez kości 14,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
5: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
6: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
7: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
8: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
10: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11, emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online i pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cechakometa.pl.
11: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
12: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
13: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
12: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
13: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
12: I mają to wszystko?
13: Tak jest, do tego w super cenach.
12: To na co czekamy?
13: Młyniec Skład Budowlany.
12: Młyniec pierwszy, Polna 4.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Po reklamie.
16: Dzisiaj ma być bardzo ciepło, nawet do 22 stopni. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, chociaż to słońce powinno raczej przeważać. Nie ma padać, właściwie przez cały weekend w prognozach nie widać opadów.
17: To jest Radio Gra.

0: Doda już miała urodziny w tym roku. Fani pewnie wiedzą, że to przypada w lutym. Wczoraj Cher kończyła 80, a w najbliższą sobotę Agnieszka Chylińska skończy 50 lat. Kto ma urodziny dzisiaj i ile kończy lat i jaki ma charakter, o tym około 12.20. Także zachęcam, zostańcie z nami. Za chwilę południe i raport, chwilę później Andy Dust i Zakaria.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyty 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22, przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
2: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
2: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy! Więcej.
3: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń, Kociewska 22.
4: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
5: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
4: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
5: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: Zaczynamy raport o 12, do którego dołożymy najnowszą prognozę pogody. Sprawdzamy najnowsze wiadomości lokalne, polskie i światowe.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Kierowcy, pasażerowie MZK, zbliżają się duże zmiany w ruchu. Ma to związek z planowanym remontem przejazdu drogowo-torowego na skrzyżowaniu wschodniej oraz skłodowskiej Kiri w Toruniu. Temat tej inwestycji śledzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
10: Reorganizacja ruchu w rejonie wschodniej i skłodowskiej Kiri będzie obowiązywała od najbliższej soboty, 23 maja, do środy 3 czerwca. Jak informuje MZK, dla przeprowadzenia robót konieczne jest zamknięcie wylotu ulicy Wschodniej do skłodowskiej Kiri. Wjazd i wyjazd będzie możliwy wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej. Ruch na samej skłodowskiej Kiri na wprost będzie się odbywać bez zmian, ale zamknięty zostanie pas do prawowskrętu we wschodnią dla jadących od strony dworca wschodniego. Wyłączony z ruchu będzie też pas do lewoskrętu we wschodnią dla jadących od strony olsztyńskiej. Zamknięty zostanie też tunel od strony Łodzi DK91 w kierunku wschodniej, a wyjazd z Piotra Kiri we wschodnią będzie możliwy wyłącznie w prawo.
9: MZK przedstawiło plan objazdów oraz informacje o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej. O tym piszemy na Gra FM. Na naszej stronie internetowej publikujemy również informacje z prokuratury okręgowej w Toruniu. Śledczy przedstawili szczegóły dotyczące grupy obracającej ogromną ilością narkotyków. Prokuratura rejonowa w Chełmnie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom. Już rok temu w powiecie chełmińskim zabezpieczono ponad 100 kg nielegalnych środków, m.in. amfetaminy, kokainy czy MDMA. Część narkotyków trafiała do odbiorców przez sieć paczkomatów. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara grzywny oraz nawet 12 lat pozbawienia wolności.
11: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
9: W mieście powstaną kolejne zielone przystanki MZK. Do 29 października rośliny mają pojawić się na wiatach przystankowych przy szosie Lubickiej, Rydykiera, przy Kaszowniku oraz przy Kraszewskiego. W sumie chodzi o 10 toruńskich wiat z rabatami wyposażonymi także w przyłącza wodociągowe oraz instalacje nawadniające. Te prace będą warte ponad 1 000 000 zł. Do projektu dołoży się Unia Europejska.
11: Sport w Radiu Gra.
9: Trwające godzinami marsze, rekreacja oraz rodzinny rajd Nordic Walking. Jutro w Toruniu startuje trzeci festiwal Ultra WR 2026. Wydarzenie odbędzie się na terenach rekreacyjnych w pobliżu gospodarstwa Bielawy. W poprzednich edycjach uczestnicy ustanowili aż 12 rekordów świata w różnych kategoriach Ultra Nordic Walkingu. Tym razem też zawodnicy staną na dystansach na 50, a nawet 100 km. Będą maszerować nawet przez 48 godzin, ale w niedzielę odbędzie się z kolei spacer dla całych rodzin.
12: W tym roku przenieśliśmy imprezę w okolice
7: Szkółki Leśnej na toruńskich prawach w lesie na osiedlu na Skarpie. To jest dokładny adres Leśny Trakt 5. I tam wydyczyliśmy pętlę.
9: Zapraszał Jan Ciesielski. Impreza odbędzie się pod patronatem Radia Gra. A teraz w raporcie informacje z kraju. Szykuje się kolejna akcja protestacyjna lekarzy, psychiatrów oraz ich pacjentów w sprawie centrów zdrowia psychicznego. To wyraz sprzeciwu po tym, jak w tym tygodniu 9 ekspertów odeszło z Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. Nie zgadzają się na nowy model finansowania centrów. Jak ma wyglądać akcja protestacyjna? O tym Michał Dobrołowicz.
12: W Krakowie, w Koszalinie, w Lublinie i w Warszawie w najbliższy wtorek pacjenci i lekarze przedstawią swoje raporty na temat centrów. Będą domagać się tworzenia kolejnych placówek i powołania nowej instytucji, która sprawdzałaby jakość leczenia w centrach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka odpowiada, że nowej instytucji nie ma w planach.
9: -22 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Na niebie są chmury, może jeszcze pokropić, ale późnym popołudniem nad Toruniem będą już dominować promienie słońca. Wieje umiarkowany wiatr, barometry pokazały 1018 hektopaskali, warunki biometeo będą raczej korzystne. Piątek ma być bardzo podobny do czwartku, jeżeli chodzi o pogodę. W kolejnych dniach spodziewajmy się kolejnego ocieplenia.
8: Czwartek, prawie piątek, jak mówią niektórzy, prawie szczególnie po południu, a właśnie czwartkowe popołudnie zaczynamy. 21 maja imieniny obchodzą dzisiaj Wiktor, Tymoteusz, a także Jan Nepomucen. Pozdrawiamy wszystkich. Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie teraz. Andy Dust i Zakaria.

0: się nie starzejemy. A kto dzisiaj ma urodziny? Pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj między innymi 79 lat kończy Leszek Teleszyński, aktor urodzony w Krakowie, znany między innymi z Potopu, Trendowatej i serialu Życie na gorąco. I także dzisiaj, 46 lat temu, w roku 80 urodził się Gotye, autor hitu Somebody That I Used To Know. Wykonawca jednego przeboju, ale za to jakiego. Człowiek dziś urodzony wyróżnia się wielką przedsiębiorczością, która powoduje, że w każdej sytuacji jest w stanie sobie poradzić. Jest towarzyski i uwielbia spędzać czas w wesołym gronie. Z tych gorszych cech materializm wyróżnia się szczególnie. Pozdrawiamy wszystkich dzisiaj urodzonych. Za chwilę Yearbox i Graceland.
1: Reklama.
2: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
7: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: Co ty taki zakręcony?
14: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
13: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
14: Co? Tak szybko?
13: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
14: Czekaj!
13: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
14: Toruń, Lelewela 33.
13: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.

czasem jest tak, że hity wracają po latach i wtedy stają się jeszcze większe. I tu chyba mamy do czynienia z takim przypadkiem. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. A my już za kilka dni będziemy świętować Dzień Mamy. I z tej okazji w Radiu Gra już mamy konkurs, który znajdziecie zaglądając na naszą stronę gra.fm. Zadanie jest bardzo proste. Wystarczy dokończyć zdanie. Kochana mamo, chciałbym, czy też chciałabym ci powiedzieć. No i tu wpisujecie właśnie to, co powiedzieć chcecie. Te najpiękniejsze, najbardziej wzruszające życzenia oczywiście zabrzmią na naszej antenie, a do tego mamy dla was prezenty, dla was albo dla waszych mam. Konkretnie to vouchery o wartości 150 zł do wykorzystania w jednej z toruńskich kwiaciarni. Także warto, zaglądajcie na naszą stronę gra.fm.

0: hity pełne energii w Radiu Gra. Gorące hity Sean Paul i Dua Lipa. Chyba ciągle aktualne są prognozy o tym, że idzie do nas bomba ciepła. No to sprawdźmy to. Już za chwilę najnowsza prognoza pogody, a potem zaśpiewa Krzysztof Krawczyk.
1: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
2: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
1: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
3: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
6: Po reklamie.
7: 22 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Na niebie są chmury, może jeszcze pokropić, ale późnym popołudniem nad Toruniem będą już dominować promienie słońca. Wieje umiarkowany wiatr, barometry pokazały 1018 hektopaskali, warunki biometeo będą raczej korzystne. Piątek ma być bardzo podobny do czwartku, jeżeli chodzi o pogodę. W kolejnych dniach spodziewajmy się kolejnego ocieplenia.
8: To jest Radio Gra.

Alan Walker, Dancing in Love. Jeżeli chodzi o taneczne hity, to nigdy u nas nie brakuje, ale najwięcej takich usłyszycie w piątkowe i sobotnie popołudnia, a my słyszymy się właśnie w piątek, właśnie jutro, ale rano po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: nas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Kaja, Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
14: Kraftowy kebab, Adana kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Po reklamie.
2: 21 dzień maja w kalendarzu i 13 na zegarach. Słuchajcie, Radio Gra, to czas na najnowszy raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Rozpoczyna się rozbudowa wylotówki z miasta. Inwestycja na Olsztyńskiej w Toruniu na drodze krajowej numer 15 to jedno z najbardziej wyczekiwanych drogowych zadań ostatnich lat. Teraz trwa usuwanie podziemnych kolizji gazowych. Roboty są prowadzone poza jezdnią, ale w okolicy pojawiły się już zmiany w organizacji ruchu.
4: Miasto wprowadziło już zmiany na ulicy Płockiej i też niedługo zmiany pojawią się na skrzyżowaniu ulicy Chrzanowskiego i Skłodowskiej-Kiri. Ale co też interesowało mieszkańców, o co też prosili na spotkaniu konsultacyjnym, pojawi się rondo na skrzyżowaniu z ulicą Ceramiczną.
5: Tak, dokładnie, zgodnie z aktualnie zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu. Mamy też w planach wykonanie owego ronda. Planowany termin wprowadzenia tej zmiany to jest 30 maja.
4: Na razie to rondo tymczasowe, ale docelowo tam też ma się pojawić rondo, prawda?
5: Tak, zgodnie z założeniem projektu w tym miejscu będzie docelowo też rondo.
3: Mówił Łukasz Dab, kierownik robót na Olsztyńskiej w Toruniu, z którym rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: Wiadomości z regionu.
3: Za miesiąc i kilka dni na tory wróci ważne połączenie finansowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. 27 czerwca na trasę ruszy wakacyjny bezpośredni pociąg z Bydgoszczy Głównej na Hel. Będzie kursował codziennie, z naszego regionu wyruszy przed południem, na Kujawy będzie wracać wieczorem tego samego dnia. Z początkiem wakacji uruchomione będą także kolejne letnie składy. To pociągi Rybitwa z Torunia do Kołobrzegu i Borsuk z Torunia w Bory Tucholskie.
6: O tym się mówi w Toruniu.
3: W naszym mieście pojawi się kolejny aniołek. To nowa atrakcja turystyczna w Toruniu, trochę na wzór wrocławskich krasnali. Mały pomnik zostanie jutro oficjalnie odsłonięty przy fontannie Kosmopolis. To już 13. rzeźba. Aniołki można znaleźć na Szczytnej, Rynku Staromiejskim, Rynku Nowomiejskim, ale także na moście marszałka Józefa Piłsudskiego czy przy Motoarenie. Zmieniamy temat. Przed nami patriotyczny Dzień Dziecka w Muzeum Artylerii w Toruniu. Plac przy Sobieskiego zamieni się w sobotę 30 maja w miejsce wyjątkowej rodzinnej zabawy. Na uczestników czekają zarówno pokazy nowoczesnego, jak i historycznego sprzętu wojskowego. Swoje umiejętności zaprezentują służby mundurowe. Nie zabraknie wydarzeń kulturalnych.
7: Bartosz Strzękowski, Muzeum Artylerii w Toruniu. Zaczynamy od występu Teatru Magmowcy o godzinie 13. Występ Orkiestry Wojskowej z Torunia. A po nich mamy występ grupy Z. W międzyczasie jest mnóstwo stoisk ze sprzętem wojskowym, z Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii, 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Komenda Miejska Policji w Toruniu, wszystkie służby mundurowe, strażacy, sokiści, straż rybacka, mnóstwo stoisk z zatraskami dla dzieci, konkursy, dmuchańce.
3: Dzień Dziecka na terenie Muzeum Artylerii w sobotę 30 maja od 13 do 17 wstęp będzie bezpłatny.
6: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: Analitycy, a przede wszystkim pracownicy, rozczarowani tempem wzrostu wynagrodzeń. W kwietniu przeciętna pensja wyniosła 9530 zł brutto, czyli na rękę 6920 zł. To wzrost o ponad 5% w skali roku, podał GUS. Analitycy spodziewali się 6% wzrostu.
8: Mimo wszystko płace wciąż idą w górę, ale przypominamy, że przeciętne wynagrodzenie w wielu przypadkach jest tylko z nazwy. W wielu branżach zarobki są zdecydowanie niższe, na przykład w gastronomii i hotelarstwie to 5 tysięcy złotych na rękę. Najwyższe stawki w sektorze informacja i komunikacja. Średnia to 16 tysięcy złotych brutto, czyli na rękę ponad 11 tysięcy.
3: Mówił Igor Skrzypek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
3: 22 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj i jutro, a w weekend będzie jeszcze cieplej. Na niebie spodziewajmy się aktualnie mieszanki słońca i chmur, a późnym popołudniem tego słońca będzie jeszcze więcej. Wieje słaby wiatr, ciśnienie atmosferyczne powoli rośnie, warunki biometeo w Grodzie Kopernika dzisiaj są korzystne.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
2: Czwartkowe popołudnie, chwila po 13, a to robi różnicę, bo weekend coraz bliżej. No właśnie, dziać się będzie i coraz więcej także i propozycji koło weekendowych będę miał dla was dziś do 18. Marcin Misiewski, dzień dobry. Czym żyje to Toruń i region? O tym też mówimy jak zawsze. No i piszemy na Gra FM. A na początek zagramy Łam i Felix 1.

Sunny Shining dzisiaj, no tak troszkę za chmurami, ale w weekend ma poświecić pełnym blaskiem słońce, no i ma być naprawdę ciepło. To dobrze, bo w końcu Juvenalia będą bez deszczu i to też może być nowość dla studentów. O nich piszę na portalu Gra.fm. Cały harmonogram juvenaliowego planu, cały układ tego wszystkiego, jak to będzie wyglądało, mamy dla was w naszej zakładce specjalnej na Gra.fm. A propos portalu, tam też możecie dołączyć do konkursu, bo dzisiaj kolejny finał z okazji święta mamy. Pierwsza odsłona już za kilkanaście minut u nas. Koncerty, o, te juvenaliowe, ale nie tylko, bo dzisiaj Mateusz Ziółko na przykład zagra na toruńskim Lizardzie. Będę polecał w serwisie Radio Gra.fm już za kilkanaście minut u nas. Koncerty, o, te juvenaliowe, ale nie tylko, bo dzisiaj Mateusz Ziółko na przykład zagra na toruńskim Lizardzie. Będę polecał w serwisie

0: za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowit.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: A co tam w Carrefourze?
1: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
1: To już tylko 5 dni, dzieli nas od 26 maja, czyli Święta Mama. W Radiu Gra świętujemy od wczoraj, celebrujemy. Edyta wczoraj była pierwszą laureatką naszej zabawy, w której to prosimy Was o dokończenie pewnego pięknego zdania. Kochana mamo, chciałabym powiedzieć Ci. I tu pojawiają się trzy kropki, po których czekamy na Wasze wpisy na gra.fm w naszej zakładce konkursowej. Finał już dziś o 15.30, a do zgarnięcia voucher wartości 150 zł do wykorzystania u jednego z naszych partnerów tego konkursu. Nie zwlekajcie, dołączajcie, finał 15.30, czekamy na Was.
0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.

0: 24-25 stopni w weekend mają pokazywać toruńskie termometry, no i mamy mieć też dużą dawkę słońca i to brzmi dobrze. To brzmi jak gotowy plan na przykład na zwiedzanie miasta, no właśnie. O tym też u nas dziś będzie po 14.30, bo weekend szykuje się znowu na bogato w naszym mieście. Pozostańcie więc z nami, za chwilę sprawdzimy też prognozę pogody na najbliższe godziny.
1: Reklama.
2: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
8: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
9: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Po reklamie.
3: 22 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj i jutro, a w weekend będzie jeszcze cieplej. Na niebie spodziewajmy się aktualnie mieszanki słońca i chmur, a późnym popołudniem tego słońca będzie jeszcze więcej. Wieje słaby wiatr, ciśnienie atmosferyczne powoli rośnie, warunki biometeo w Grodzie Kopernika dzisiaj są korzystne.

0: Shakira, Shakira, my zaglądamy na żużlowe tory. Tam niestety kolejna poważna kontuzja, tym razem zawodnika Betardu Sparty, Dan Biuli, rozpędzony coraz bardziej. Niestety wczoraj w Danii uległ poważnemu wypadkowi, kość udowa złamana. Zawodnik jest już po operacji, co widać na social mediach Dana. Trzymamy kciuki, no ale to no, ból głowy dla włodarzy wrocławskiego klubu. No a dziś wieczorem nadrabiamy też pierwszoligowe zaległości, bo Polonia pojedzie z Orłem Łódź, no, a my trzymamy kciuki za sąsiadów zamiedzy, bo w końcu byłoby fajnie na prawdziwe derby, prawda, w przyszłym sezonie. Ten mecz dziś o 19:00. A u nas za chwilę o godzinie 14:00 najnowszy serwis, najnowszy raport.
1: Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
11: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
13: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
14: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
15: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
17: Jest 7 miejsc.
16: I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
19: Po reklamie.
0: Czym żyje Toruń, region, kraj, świat? O tym, jak zawsze mówimy o każdej pełnej godzinie w Radiu Gra. Czas na raport, jest 14:00.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport.
2: Toruniu trwa gorąca dyskusja dotycząca miejsc w przedszkolach. Magistrat likwiduje i reorganizuje wybrane oddziały, tłumaczy to niżem demograficznym. Jednocześnie urzędnicy gwarantują, nie zabraknie miejsc dla żadnego dziecka, ale te argumenty nie przekonują rodziców. O problemie rozmawialiśmy z przewodniczącym Komisji Oświaty i Sportu Rady Miasta, toruńskim radnym Bartłomiejem Jóźwiakiem.
17: Problem jest taki, że rodzice chcą, i ja to rozumiem, bo ze względów organizacyjnych czy bliskości zamieszkania lub pracy, miejsca pracy, chcą, aby ich pociecha i dziecko poszło do przedszkola, które oni sobie wybrali, i nie dopuszczają innej możliwości, innego wyboru. I tutaj mamy takie 4 czy 5 przypadków w przedszkolu miejskim numer 6 i 8, zdaje się, przypadków w przedszkolu miejskim numer 17. Myślimy nad tym, czy jest szansa na otworzenie tam oddziałów, no ale też warto wspomnieć, że to nie jest tylko zła lub dobra wola, bo oddział przedszkolny to jest koszt 1,5 miliona złotych. Planowaliśmy mieć 172 oddziały przedszkolne. Ostatecznie ta liczba to 168, tak? Czyli 4 na poziomie całego miasta ubyło nam, bo wypełniane były inne oddziały przedszkolne.
2: To materia niezwykle wrażliwa. Podchodzimy do rodziców z empatią. Sami jesteśmy rodzicami, ale nie możemy utworzyć oddziału, w którym będzie piątka dzieci, tłumaczy Jóźwiak.
19: Dzieje się na drogach.
2: Dzisiaj w naszych serwisach rozmawiamy z kierownikiem robót na Olsztyńskiej w Toruniu. Rozpoczyna się przebudowa wylotówki z miasta.
20: Dalej pracujemy z elementami, które znajdują się pod ziemią, czyli branża gazowa, sanitarna. W wakacje będziemy wchodzić także z teletechniką, z elektryką. Jeżeli chodzi o jakieś roboty związane z obiektem, planujemy to zacząć realizować w wakacje. Najprawdopodobniej będzie to lipiec.
2: Mówił Łukasz Dab. Olsztyńska według planu będzie gotowa wiosną 2028 roku. Zmieniamy temat. Studenci świętują. Rozkręcają się piernikalia, czyli juwenalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To nie tylko moc atrakcji i weekendowe koncerty, ale także ułatwienia dla podróżujących komunikacją miejską. Ze szczegółami przychodzi Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
21: Od jutra od godziny 8 rano do niedzieli do godziny 6 rano studenci mogą bezpłatnie korzystać z autobusów i tramwajów MZK. Jest jeden warunek. Przy kontroli trzeba pokazać ważną legitymację studencką. Ale to nie koniec dobrych informacji. W nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę będzie kursować dodatkowa nocna linia tramwajowa numer 9 na trasie od Uniwersytetu do Alei Solidarności.
2: Krótka wiadomość kulturalna od festiwalu filmowego Toffee Fest. Organizatorzy zdradzają pierwsze szczegóły tegorocznego wydarzenia. Wiemy, że laureatką Złotego Anioła za niepokorność twórczą zostanie w tym roku Agata Kulesza. Toffee Fest wystartuje 27 czerwca.
19: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
2: Poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania, a także polskimi listami gończymi, prezes internetowego kantoru cinkciarz.pl w rękach policji. Przez działalność Marcina P. klienci mogli stracić nawet 125 milionów złotych. Za co dokładnie był poszukiwany?
22: Jest podejrzany o oszustwa na ogromną skalę i pranie brudnych pieniędzy pochodzących ze świata przestępczego. Szef cinkciarz.pl został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To wynik współpracy polskich i amerykańskich służb, tak poinformowało Centralne Biuro Śledcze Policji. Cinkciarz.pl stracił zezwolenie na działalność 2 lata temu, po tym jak klienci nie mogli odzyskać swoich pieniędzy. Pokrzywdzonych może być około 7 tysięcy osób.
2: Tłumaczył Igor Skrzypek. Sporo przyjaśnień na toruńskim niebie. Synoptycy przewidują, że późnym popołudniem słońca też nam nie zabraknie. W prognozach nie widać bardziej intensywnych opadów deszczu ani dzisiaj, ani jutro. Termometry pokazały 22 stopnie i to jest maksimum na dzisiaj. W piątek będzie podobnie, a w sobotę jeszcze cieplej.
0: Kolejna dawka lokalnej wiedzy w Radiu Gra już dokładnie za godziną w kolejnym raporcie, a w tej godzinie między innymi zajrzymy sobie na Lewobrzeże, zapraszając Was na wyjątkowy piknik, który już w sobotę. Ale też będę polecał miejsca i wydarzenia, które w weekend przed nami, bo ten zbliża się dużymi krokami. Dzień dobry po 14 w Radiu Gra. Marcin Misiewski, witajcie.

0: Muzyczny powiew lat 80. no i początku lat 90. CC Catch w Radio Gra. A ja zabieram was na Lewobrzeże. Przed nami kolejny piknik Lewobrzeże dzieciom. To już w najbliższą sobotę na terenach SP12. Piknik, który zorganizowany będzie w ramach budżetu obywatelskiego. Dmuchańce, mobilne planetarium, konkursy, zabawy, strefy sportowe. Będzie też część koncertowa. Sara Bach pojawi się na scenie, między innymi przy 12. Start w sobotę od 12 do godziny 16. Sporo atrakcji dla dużych i małych. Trzeba być pozycja obowiązkowa. I niech to będzie wstęp do serwisu Radio Gra Poleca, bo ten za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Lato w Half Price.

0: Okej, co u ciebie?
1: Zapisałem się do TEB Edukacja.
0: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
1: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
0: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
1: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
0: Też bym tak chciała.
1: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Toruń, Lelewela 33.
0: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas.

0: 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: O reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Zaczynamy od wizyty w Odnowie, a tam motywujący TEDx powracający do naszego miasta jutro od godziny 17. Dziś wieczorem na scenie Toruńskiego Lizarda po 20 na solowy koncert zapraszam Mateusz Ziółko. The Music of Queen live w Toruniu to propozycja na sobotę w Jordankach na godzinę 20. Dzień wcześniej o 18 Blue Cafe przejmą scenę, grając największe przeboje Marka Grechuty. Wyścigi rowerkowe dla najmłodszych i piknik na motoarenie rowerowo-rodzinny to propozycja na najbliższą niedzielę od godziny 10. Wstęp darmowy, sporo atrakcji, warto się pojawić. A w sobotę jedziemy w pierwszym night skatingu w naszym mieście. To o godzinie 19.30 spod parkingu Toruń Plaza przy wejściu głównym. Zalia, Jankigi, Brodka, Nocny Kochanek to propozycja koncertowa toruńskich piernikaliów na pierwszy dzień koncertów, czyli jutro od godziny 20.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra.

0: Dobre klubowe wibracje w głośnikach. Swedish House Mafia. Tych nie zabraknie także na dachu CSW. W najbliższą sobotę to będzie Before Party, rozgrzewka przed festiwalem Kobity. A na to wydarzenie, na sobotnią imprezę na dachu, zaprasza Magda Hamera.
1: Pomysł tak naprawdę pochodzi już z 2014-15 roku, kiedy wraz z grupą znajomych zorganizowaliśmy dwie edycje Technodromu na dachu CSW i imprezy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i to trochę taki powrót do tradycji tych imprez.
0: Mamy podwójne wejściówki. Wczoraj pytałem o DJ-kę, którą lubicie najbardziej i dlaczego, to dziś zapytamy o lokalnych DJ-ów. Który z nich jest waszym ulubionym i dlaczego? Zadzwońcie 56 654 3210.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
6: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz IceWind. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj IceWind. Zadzwoń 570 035 770.
7: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad stuletniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
8: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
10: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
11: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
12: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
11: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
12: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
14: I to już 15. Otwieramy kolejną godzinę popołudnia od wiadomości z miasta, kraju i świata. Czas na raport.
15: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Drogowcy jutro wprowadzą zmiany w ruchu na skrzyżowaniu wschodniej i skłodowskiej Kiri w Toruniu. Rusza przebudowa przejazdu drogowo-torowego w tej okolicy. Wyznaczono już objazdy dla aut jadących od strony Łodzi w kierunku Gdańska przez trasę wschodnią, szosę lubicką, olsztyńską, średnicówkę i grudziącką. Dla samochodów jadących z Gdańska średnicówką w kierunku Łodzi przewidziano trasę przez skłodowskiej Kiri, olsztyńską, szosę lubicką i trasę wschodnią. Wiemy, że tramwaje będą także kursować na zmienionych i skróconych trasach. Na ulicach pojawi się również zastępcza linia autobusowa ZT4. Remont w tej okolicy startuje jutro, skończy się 3 czerwca.
16: O tym się mówi w Toruniu.
15: Dzisiaj w naszych serwisach poruszamy temat miejsc w toruńskich przedszkolach. Magistrat reorganizuje ich pracę, zmniejsza liczbę oddziałów, tłumacząc to niżem demograficznym. Opozycja i rodzice grzmią, sięgają po przeróżne argumenty. Także takie, że magistrat ma miliony złotych na finansowanie festiwalu Kamerimicz, a obcina środki na edukację. Jak tłumaczy to radny Bartłomiej Jóźwiak?
17: No tak, źle to brzmi, to ja się z tym zgadzam. Natomiast zwróćmy uwagę, że miasto to jednak jest złożony organizm, w którym mamy podmioty gospodarcze, mamy rodziców z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi, mamy przedsiębiorców, mamy pracowników, mamy studentów. Impreza nie jest celem samym w sobie. Impreza jest narzędziem w takim mieście turystycznym jak Toruń, którego duża część mieszkańców utrzymuje się ze strefy, z branży gastronomicznej, hotelarskiej, po prostu tam pracują albo tego typu biznesy prowadzą, chociażby jakieś restauracje.
15: Mówił przewodniczący Komisji Oświaty i Sportu Rady Miasta Bartłomiej Jóźwiak.
16: Wiadomości z regionu.
15: Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego w Świeciu zakończył ważną inwestycję, która otwiera drzwi do nowych form terapii pacjentów. Chodzi o hortiterapię, czyli metodę leczenia za pomocą kontaktu z roślinami i naturą. Lecznica otworzyła właśnie nowy gmach i przestrzeń, w której pacjenci leczeni będą ogrodnictwem.
18: Depresje, zaburzenia lękowe, zaburzenia związane ze schizofrenią i te wszystkie schorzenia można terapeutyzować w takich warunkach. Chcemy pacjentów tutaj stymulować w różny sposób, bo to każda jednostka chorobowa musi być nieco inaczej przez nas stymulowana, ale chcemy dać możliwość pacjentom z różnymi jednostkami chorobowymi, aby tutaj przychodzili wraz z terapeutami i prowadzili tutaj zajęcia.
15: Mówił dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego w Świeciu. Zmieniamy temat. Prokuratura rejonowa w Chełmie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom zamieszanym w obrót dużą ilością narkotyków. Już rok temu w powiecie chełmińskim zabezpieczono ponad 100 kg nielegalnych środków, m.in. amfetaminy, kokainy czy MDMA. Część narkotyków trafiała do odbiorców przez sieć paczkomatów. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara grzywny oraz nawet 12 lat pozbawienia wolności.
16: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
15: Szef MSZ Radosław Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem o zakaz wjazdu do Polski izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Na opublikowanych w sieci nagraniach widać, jak minister drwi z zatrzymanych aktywistów próbujących dostarczyć pomoc humanitarną do Gazy. Wśród nich są także Polacy. Działania Ben-Gwira potępiły państwa Europy, a nawet USA.
19: Baza wyborcza Ben-Gwira to są ludzie, którzy wiedzą, że świat źle patrzy na Izrael, że potępia te działania, wiedzą, ale się tego nie wstydzą. O, może w ten sposób.
15: Mówił profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
20: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na raport sportowy. Zaczynam od toruńskiego hokeja na trawie. Dzisiaj o 17.30 na boisku przy szosie chełmińskiej odbędzie się spotkanie w ramach Euro Hockey Club Challenge 2. Drużyna Pomorka podejmie Eagles. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Teraz jeszcze wiadomości ze świata żużla. Dan Biuli, gwiazda Betard Sparty Wrocław i czołowy zawodnik PGE Ekstraligi, uległ poważnemu wypadkowi podczas środowego meczu żużlowej Ligi Duńskiej. Już w pierwszym wyścigu stracił panowanie nad motocyklem, uderzył w bandę i doznał złamania uda oraz urazu kręgu w kręgosłupie. Zawodnik został natychmiast przetransportowany do szpitala, a spotkanie przerwano z powodu zniszczeń toru. Zawodnika czeka kilkumiesięczna rehabilitacja, co jest dużym ciosem dla Sparty Wrocław walczącej o mistrzostwo. Wypadek miał miejsce w dniu 27 urodzin żużlowca.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
15: Mieszanka słońca i chmur na niebie, brak intensywnych opadów deszczu, ciągle 20 stopni na termometrach. Takie są prognozy pogody na późniejsze popołudnie w Toruniu. W nocy słupki rtęci zjadą tak do 10-11 kreski. Wieje umiarkowany wiatr, ciśnienie atmosferyczne powoli rośnie, warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj korzystne.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
14: Czwartkowe popołudnie zmierza w coraz lepszą stronę, w stronę kolejnego weekendu. Ja wiem, że jeszcze piątek, jeszcze dzisiaj trzeba przetrwać, prawda? Mnóstwo rzeczy pewnie przed wami tego popołudnia. Jesteśmy zatem z wami, dodając muzycznej energii. Hity pełne energii za chwilę, Katy Perry na początek, a później Another prosto z Ibizy. Marcin Misiewski, dzień dobry po trzeciej w Radiu Gra, witajcie.

0: nieraz przesłuchana kaseta z The Look była w moim magnetofonie do Roxette w Radiu Gra. Kto miał podobnie? Ręka w górę. Nie wiem, czy pan Artur miał podobnie, ale wiem, że jest w pełnej gotowości, aby przedstawić wam codzienny felieton. Słuchamy zatem.
1: W Toruniu powstaje film Krzysztofa Zanussiego i chociaż wiem, że ciężko w to uwierzyć, to Tomasz Karolak nie gra w tym filmie, a wydawać by się mogło, że gra we wszystkich. To świetna promocja dla miasta.

0: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Po reklamie.
18: Słuchasz Radia Gra.

0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
1: Halo, halo, dzień dobry Karolino, cześć, Radio Gra z tej strony, witaj.
2: Cześć.
1: Dzwonię do ciebie, bo patrzę na twojego maila, którego napisałaś w naszym konkursie z okazji zbliżającego się święta mamy, prawda? I powiem ci, że zaintrygowałaś mnie, bo napisałaś, że co chciałabyś napisać swojej mamie, że...
2: Że ciężko jest za mną, ja to jest robota, ja z dzieciakiem w kucie.
1: A jest mowa tu o twojej egzystencji, prawda? Twoim wychowaniu.
2: Tak, dokładnie.
1: Egzystencja Karoliny, czyli huta dnia codziennego, wychowanie przez mamę, wygrywa dzisiaj w naszym konkursie. Słuchaj, to dla ciebie, proszę pani. Pani Karolino, mam nagrodę. A w zasadzie jest to nagroda od naszego partnera. Voucher wartości 150 zł do wykorzystania. Będziesz mogła sobie piękny bukiet, niedą kompozycję stworzyć. Dobrze?
2: Super, super. Właśnie nie mam prezentu, to już mam rozwiązany problem.
1: No to jest problem rozwiązany i wszystko jest jasne. Słuchaj, gratuluję tobie serdecznie. Ty się jeszcze nie rozłączaj, my sobie za chwilkę porozmawiamy, dobrze? Trzymaj się.
0: Konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.

0: Kacperska i odbicie w Radiu Gra. Na Piernikania dojedziemy tramwajem. Studenci dojadą co więcej nocnym, darmowym tramwajem. Powrócą też bezpiecznie tym samym tramwajem, mam nadzieję. Z punktu A do punktu B. Bez błądzenia zbytniego, chociaż no to Piernikalia, więc różnie może być. Szczegóły jeszcze przed 16:00, pozostańcie więc z nami. Mamy też dla Was info o pogodzie.
1: Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera, tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
6: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
13: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
14: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
15: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
16: Po reklamie.
17: Mieszanka słońca i chmur na niebie, brak intensywnych opadów deszczu, ciągle 20 stopni na termometrach. Takie są prognozy pogody na późniejsze popołudnie w Toruniu. W nocy słupki rtęci zjadą tak do 10-11 kreski. Wieje umiarkowany wiatr, ciśnienie atmosferyczne powoli rośnie, warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj korzystne.
18: To jest Radio Gra.

0: Dziś kolejny dzień przed wielkimi koncertami rozgrzewki piernikaliowej. Bifor piernikaliowy startuje w toruńskiej Lapie o 21:00. Gra miejska, no to propozycja, która już się dzieje do godziny 18:00. A jutro przed DS9 ciekawszych propozycji odbędzie się wyścig rydwanów od 11:00 do godziny 14:00. Przypomnę, że w tym roku piernikalia mają charakter starożytnego Olimpu. I tu jeszcze jedna dobra informacja dla studentów: w nocy z 22 na 23 i dzień później, sobotę, niedzielę, uruchomiona zostanie dodatkowa linia nocna tramwajowa numer 9, która kursować będzie na trasie od Uniwersytetu do Alei Solidarności.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy i nie tylko.
5: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
2: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja, Toruń, Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
3: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji dziesięciolecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica@torun.pl.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: O 16 w Toruniu na zegarach, a to oznacza, że przed nami w Radiu Gra najnowszy serwis informacyjny. Czas na raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. W Toruniu powstaną kolejne zielone przystanki MZK. Do 29 października rośliny mają pojawić się na wiatach przy Szosie Lubickiej, Rydygiera, przy Kaszowniku oraz przy Kraszewskiego. W sumie chodzi o 10 wiat wyposażonych w przyłącza wodociągowe oraz instalacje nawadniające. Prace przy zielonych przystankach w Toruniu będą warte ponad 1 000 000 zł. Do projektu dołoży się Unia Europejska.
4: Dzieje się na drogach.
3: Trwa usuwanie podziemnych kolizji gazowych na ulicy Olsztyńskiej w Toruniu. To kolejny etap prac po wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu terenu wokół wylotówki do wielkiej rozbudowy.
5: Na razie kierowcy są zadowoleni, bo ulicą Olsztyńską jeździ się tak jak dotychczas, no a te pierwsze takie duże zmiany, kiedy możemy się ich spodziewać?
6: Jeżeli chodzi o większe utrudnienia, na chwilę obecną nie planujemy tego. Oczywiście mogą się takie zdarzyć, będą to chwilowe zawężenia, ewentualnie drobne wahadła na pół dnia. Pierwsze takie prace najprawdopodobniej mogą nas czekać w czerwcu, jeżeli nie, to następnie wakacje.
3: Mówił nam kierownik robót na Olsztyńskiej Łukasz Dab. Ulica będzie gotowa wiosną 2028 roku.
4: O tym się mówi w Toruniu.
3: Studenci świętują, trwają piernikalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kulminacyjne wydarzenia zaplanowano na weekend. Przypomnijmy, kogo zobaczymy na scenie na Bielanach.
7: Zalia, Young, Iggy, Brodka i Nocny Kochanek to artyści piątkowi, a w sobotę na piernikaliowej scenie wystąpią Lota, Margaret, Żabson i Enej. Jednego i drugiego wieczoru wystąpią też DJ-e, DJ Bonetti i DJ Olson. Oczywiście Juvenalia to nie tylko koncerty, ale też szereg innych atrakcji, z których studenci mogą już korzystać od kilku dni. Jeśli chodzi o weekend, to jutro zaplanowano m.in. strefę z kulturą przy kotłowni, turniej siatkówki i tradycyjny pochód. W sobotę też się będzie sporo działo, o 10:00 rusza śniadanie na trawie, później mamy też mecz w błocie i inne sportowe rywalizacje.
3: Zmieniamy temat. W mieście pojawi się kolejny aniołek. To nowa turystyczna atrakcja w Toruniu, trochę na wzór wrocławskich krasnali. Mały pomnik ma być jutro oficjalnie odsłonięty przy fontannie Kosmopolis. To już 13. taka rzeźba. Aniołki można znaleźć na Szczytnej, rynku staromiejskim, rynku nowomiejskim, ale także na moście marszałka Józefa Piłsudskiego czy przy motoarenie.
8: Ja akurat lubię takie inicjatywy, które oczywiście nie powinny w żadnym razie i myślę, że nie będzie tak przysłaniać naszych najważniejszych zabytków, no bo mamy prawdziwe skarby, te zabytki absolutnie najwyższej klasy, które są dumą miasta i to one są najważniejsze, ale jest też, uważam, w przestrzeni turystycznej miejskiej, również w toruńskiej, miejsce na właśnie taką turystykę może troszkę bardziej komercyjną, może taką troszkę bardziej z przymrużeniem oka, ale która na przykład dla dzieci, dla rodzin, to jest bardzo dobra sprawa.
3: Komentował toruński przewodnik Daniel Ludwiński.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: Polacy zatrzymani przez izraelską armię na wodach międzynarodowych, gdy płynęli z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków ze Strefy Gazy, są już w drodze do kraju, poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór. W sprawie uwolnienia aktywistów polskie MSZ działało także we współpracy z innymi państwami, których obywatele byli na pokładach statków flotylli.
9: Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji. I to będzie przez Turcję.
3: Rzecznik resortu dyplomacji doprecyzował, że chodzi o 2 obywateli naszego kraju. Przypomnijmy, że w polskiej delegacji były 3 osoby.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
3: To będzie raczej słoneczne popołudnie w Toruniu, nie powinno padać. Wieczorem termometry pokażą 17-18 stopni, w nocy będzie 10-11. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo dzisiaj są korzystne. W piątek w Toruniu będzie równie ciepło jak dzisiaj, spodziewajmy się 22 kresek, parasole raczej nam się nie przydadzą.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
2: Ludzi pracy i tych po pracy i tych, którzy na liście obowiązków dnia codziennego, no jeszcze parę misji specjalnych mają do odkaczenia. Jesteśmy z wami, dodajemy mocy i energii. Bibi Rexa Faintless na początek New Religion, a później zabieramy was na plażę razem z Inner Cycle. Marcin Misiecki, dzień dobry, po czwartej w Radiu Gra.

Dziś toruński Pomorzanin zaczyna zmagania w Euro Hockey Club Challenge na boisku przy Szosie Chomińskiej. Wstęp darmowy, początek meczu z Eagles o godzinie 17:30. A o 20:00 w toruńskim Lizardzie na scenie pojawi się Mateusz Ziółko. Koncertowo jutro zagrają Blue Cafe, największe przeboje Marka Grechuty, a w Jordankach, i to w Jordankach właśnie, w sobotę z kolei The Music of Queen Live. Dzień później toruńscy symfonicy zapraszają na dzień mam. Przed nami też pierwszy night skating, który wystartuje w sobotę w tym sezonie. Na rolkach, hulajnogach, rowerach startujemy od 19:30. Wystarczy przyjechać pod Toruń Plaza.

0: I zaglądam jeszcze na juwenaliowy plan koncertów, tym razem na sobotę. A tam na scenie pojawią się Lota, Margaret, Żabson i Enej na finał. Polecamy.
1: Poleca Radio Gra.

0: About You Now od Sugar Babes w Radiu Gra. W pogodzie ma się zgadzać, szczególnie w weekend będzie pięknie, słonecznie, taki nawet powiew lata, troszkę poczujemy. Szczegóły meteo na najbliższe godziny, natomiast za chwilę u nas przed godziną 17 zabierzemy Was jeszcze na Moto Arenę.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
14: Hot Grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To będzie raczej słoneczne popołudnie w Toruniu. Nie powinno padać. Wieczorem termometry pokażą 17-18 stopni. W nocy będzie 10-11. Wieje umiarkowany wiatr. Warunki biometeo dzisiaj są korzystne. W piątek w Toruniu będzie równie ciepło jak dzisiaj. Spodziewajmy się 22 kresek. Parasole raczej nam się nie przydadzą.

0: Darmowe znakowanie rowerów przez toruńską policję, darmowa jazda na pitbajkach, no i wyścigi rowerkowe najmłodszych. Listy startowe zamknięte, ale warto na piknik i tak przyjść. To w niedzielę na Moto Arenie od godziny 10. Wydział Sportu Miasta i MOSiR Toruński zapraszają. No dziać się będzie, emocje gwarantowane. My też tam będziemy razem z wami. No i dobra muza w zestawie, też się pojawi Eiffel teraz w Radiu Gra, a później elektryczne gitary.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: One latają wszędzie!
4: I mogą usiąść nawet na tobie.
5: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
7: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
8: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonyarkady.com.pl.
9: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica@torun.pl.
10: Gdy jest za gorąco
11: lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
12: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
13: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
12: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
13: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy! Więcej.
14: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Po reklamie.
17: Mamy 17 w Toruniu, mamy też dla Was kolejne lokalne wiadomości. Czas na raport Radia Gra.
18: W Toruniu trwa gorąca dyskusja dotycząca miejsc w przedszkolach. Od tego tematu zaczynamy popołudniowy serwis. Michał Mrozek, dzień dobry. Magistrat likwiduje wybrane oddziały przedszkolne, tłumaczy to niżem demograficznym. Jednocześnie urzędnicy gwarantują, nie zabraknie miejsca dla żadnego dziecka. Ale te argumenty nie przekonują wszystkich rodziców. O problemie rozmawialiśmy z toruńskim radnym Bartłomiejem Jóźwiakiem.
1: A jest to materia niezwykle wrażliwa i my z empatią podchodzimy do rodziców, bo tak jak powiedziałem, sami jesteśmy rodzicami. Będziemy rozmawiali z panem prezydentem, natomiast no niemożliwe jest, żeby utworzyć oddział, w którym będzie piątka dzieci. To wiemy, że to po prostu nie może funkcjonować. Niemniej jednak z pewnością pochylimy się na tym, ile czasu i pracy będzie trzeba wykonać, tyle zrobimy i tyle poświęcimy na to uwagi.
18: Problem dotyczy także m.in. oddziału przedszkolnego w SP numer 35 w Toruniu.
1: Tam rzeczywiście sytuacja jest specyficzna, bo jest to osiedle, nie lubię tego słowa, ale jest peryferyjne, tak? Czyli daleko położone od centrum i jakby dostęp do innych placówek przedszkolnych jest rzeczywiście utrudniony. I chociaż to nie mój okręg wyborczy, ja rozumiem sytuację tych rodziców, uważam, że mają dużo racji w przypadku SP 35. Natomiast też musimy powiedzieć sobie, że oddziały te przedszkolne funkcjonujące przy szkołach, oddziały przedszkolne, no to nie był eksperyment, ale było to działanie doraźne, które było związane z takim mini wyżem demograficznym, z którym mieliśmy w Toruniu do czynienia i właśnie z tymi problemami, z brakiem miejsc w przedszkolach. Natomiast co do zasady, one nie powinny funkcjonować. Te dzieci, te maluchy, trzylatki, no nie powinny funkcjonować w jednym budynku z 15-latkami, którzy są w klasie 8, a tak to teraz no, funkcjonuje.
18: Dodajmy, że Bartłomiej Jóźwiak jest przewodniczącym Komisji Oświaty i Sportu Rady Miasta Torunia.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
18: Wakacje tuż, tuż. Za miesiąc i kilka dni na tory wróci ważne połączenie finansowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. 27 czerwca na trasę ruszy sezonowy bezpośredni pociąg z Bydgoszczy Głównej na Hel. Będzie kursował codziennie. Z naszego regionu ma wyruszać przed południem, a na Kujawy wracać wieczorem tego samego dnia. Z początkiem wakacji uruchomione będą także pozostałe letnie składy, m.in. pociągi Rybitwa z Torunia do Kołobrzegu czy Borsuk z Torunia w Bory Tucholskie.
0: Kultura w Radiu Gra.
18: Takie wydarzenia nie zdarzają się.

0: Jest kilka ulic w naszym mieście, przy których brak drogi rowerowej jest dużym utrudnieniem dla rowerzystów, ale też i dla pieszych, kiedy no, jedni i drudzy muszą jakoś funkcjonować. Na szczęście na Sobieskiego to się zmienia. Ten ciąg pieszo-rowerowy jest już na ukończeniu wraz z całym odcinkiem ulicy, o której to remoncie w szczegółach napisaliśmy na gra.fm. Troszkę przedłużonym, ale no, były ku temu perspektywy, dlatego że przypomnę, że na przestrzeni prac remontowych zostały dołożone kolejne elementy, tak aby finalnie już za chwilę móc i się przejść, i przejechać się drogą rowerową wzdłuż ulicy Sobieskiego. No i kierowcy też pojadą oczywiście nową nawierzchnią. Szczegóły mamy dla Was na portalu gra.fm.
1: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 52-68 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
2: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji dziesięciolecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na

0: www.medica-torun.pl.
1: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Po reklamie.

weekend w Toruniu, trochę jak w piosence, na jednej z dzikich plaż będzie można położyć koc, oby w bezpiecznym miejscu, pamiętajcie. Nie na łachach na przykład, bo to jest bardzo niebezpieczne. No i będzie można się poopalać, bo taki letni klimat zapanuje w Toruniu w sobotę i w niedzielę. Szczegóły meteo za chwilę u nas.

0: podstawowego, kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Torimpex, tani weekend do soboty. Truskawki 15,99 kg. Polędwiczki wieprzowe 24,99 kg. Schab wieprzowy bez kości 14,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
3: Kochana, ale masz wypieki.
4: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
3: Chodziło mi o te wypieki.
4: A, to z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy.

0: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
1: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
0: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
1: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Więcej.
2: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
3: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
2: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
3: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
4: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Sporo słońca na niebie, brak opadów deszczu, korzystne warunki biometeo. Tak prezentuje się prognoza pogody na czwartkowe popołudnie. Dzisiaj termometry pokazały w mieście w najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie, jutro będzie podobnie. W weekend spodziewajmy się, że słupki rtęci zatrzymają się jeszcze kilka kresek wyżej. Wieje umiarkowany wiatr, ciśnienie powoli rośnie.
10: To jest Radio Gra.

0: Vicky Gabor, z nią dojeżdżamy do finału naszego, no i Kają, rzecz jasna, w duecie do finału naszego spotkania po 18 w Radiu Gra. Po wiadomościach stery przejmie Przemek Grabowski. Dobrego popołudnia i spokojnego wieczoru wam życzę. Kłaniam się, Marcin Misiecki. Do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad stuletniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
4: Torimpex, tani weekend do soboty. Truskawki 15,99 kg. Polędwiczki wieprzowe 24,99 kg. Schab wieprzowy bez kości 14,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
5: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
9: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 52-68 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
10: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
11: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
10: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
12: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
13: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
9: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 52-68 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
14: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
15: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
14: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
15: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
14: I mają to wszystko?
15: Tak jest, do tego w super cenach.
14: To na co czekamy?
15: Młyniec Skład Budowlany.
14: Młyniec pierwszy, Polna 4.
16: Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport, a na początku ważne informacje dla kierowców. Zbliżają się duże zmiany w ruchu. Ma to związek z planowanym remontem przejazdu drogowo-torowego na skrzyżowaniu wschodniej oraz skłodowskiej Curie w Toruniu. Temat tej inwestycji śledzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska.
18: Reorganizacja ruchu w rejonie wschodniej i skłodowskiej Curie będzie obowiązywała od najbliższej soboty 23 maja do środy 3 czerwca. Jak informuje MZK, dla przeprowadzenia robót konieczne jest zamknięcie wylotu ulicy Wschodniej do skłodowskiej Curie. Wjazd i wyjazd będzie możliwy wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej. Ruch na samej skłodowskiej Curie na wprost będzie się odbywać bez zmian, ale zamknięty zostanie pas do prawowskrętu we Wschodnią dla jadących od strony Dworca Wschodniego. Wyłączony z ruchu będzie też pas do lewowskrętu we Wschodnią dla jadących od strony Olsztyńskiej. Zamknięty zostanie też tunel od strony Łodzi DK91 w kierunku wschodniej, a wyjazd z Piotra Curie we Wschodnią będzie możliwy wyłącznie w prawo.
17: MZK przedstawiło plan objazdów oraz informacje o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej. O tym piszemy na Gra FM.
1: Dzieje się na drogach.
17: Rozpoczyna się rozbudowa wylotówki z miasta. Inwestycja na Olsztyńskiej w Toruniu na drodze krajowej nr 15 to jedno z najbardziej wyczekiwanych drogowych zadań ostatnich lat. Teraz trwa usuwanie podziemnych kolizji gazowych. Roboty są prowadzone poza jezdnią, ale w okolicy pojawiły się już zmiany w organizacji ruchu.
2: Miasto wprowadziło już zmiany na ulicy Płockiej i też niedługo zmiany pojawią się na skrzyżowaniu ulicy Chrzanowskiego i Skłodowskiej Kiri, ale co też interesowało mieszkańców, o co też prosili na spotkaniu konsultacyjnym, pojawi się rondo na skrzyżowaniu z ulicą Ceramiczną.
16: Tak, dokładnie, zgodnie z aktualnie zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu. Mamy też w planach wykonanie owego ronda. Planowany termin wprowadzenia tej zmiany to jest 30 maja.
2: Na razie to rondo tymczasowe, ale docelowo tam też ma się pojawić rondo, prawda?
16: Tak, zgodnie z założeniem projektu w tym miejscu będzie docelowo też rondo.
17: Mówił Łukasz Dab, kierownik robót na Olsztyńskiej w Toruniu, z którym rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskawska.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
17: Zmieniamy temat. Przed nami patriotyczny Dzień Dziecka w Muzeum Artylerii w Toruniu. Plac przy Sobieskiego zamieni się w sobotę 30 maja w miejsce wyjątkowej rodzinnej zabawy. Na uczestników czekają zarówno pokazy nowoczesnego, jak i historycznego sprzętu wojskowego. Swoje umiejętności zaprezentują służby mundurowe, a sąsiedzi z okolicy będą się integrować, mówi Joanna Borkowska z bardzo dobrej fundacji.
19: Też będzie Rada Okręgu Jakubskie Mokre, która jest z nami co roku i która też podczas tego wydarzenia w jakiś sposób chce poznać swoich mieszkańców. Będzie z nami też Helena Grosówna. To jest jakby też ważny
17: wyjątkowy
19: element.
17: Wyjątkowy rok w Toruniu.
19: Dokładnie, to jest wyjątkowy rok, więc będzie z nami stoisko Heleny Grosówny, która też będzie integrowała się z dziećmi poprzez kolorowanki i poprzez dedykowane stoisko.
17: Dzień Dziecka na terenie Muzeum Artylerii w sobotę 30 maja od 13 do 17. Wstęp będzie bezpłatny. W nocy słupki rtęci w Toruniu zjadą do 10-11 kreski. Jutro w najcieplejszym momencie dnia spodziewajmy się w Grodzie Kopernika, tak jak dzisiaj, 22 stopni Celsjusza. Na razie parasole nam się nie przydadzą, wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą w Grodzie Kopernika korzystne. Jeżeli długoterminowe prognozy synoptyków się sprawdzą, to przed nami słoneczny i bardzo ciepły weekend w Toruniu.
0: Hej, cześć, witam was czwartkowo, Przemek Grabowski po godzinach. W ten piękny dzień będą nowe hity, będą oczywiście winylowe klasyki, wróci Mike Oldfield, ale nasze spotkanie rozpoczynamy od numeru, który rządzi na imprezach dookoła świata, także u nas. To Gordo i...

I to Ina, piosenkarka, która u nas jest znana, jest lubiana, no na pewno jest rozpoznawalna, ale u siebie, w domu, w Rumunii, to jest jedną z największych już nie tylko muzycznych gwiazd, ale w ogóle gwiazd, to pojawia się na okładkach magazynów, no i bardzo często w telewizji. A my w drodze do domu z Radiem Gra wracamy do obiecanej klasyki. Teraz będzie przeuroczo, przypomnę wam wielki hit, jaki nagrał Mike Oldfield, zaśpiewała Maggie Rayleigh, Moonlight Shadow.

0: Otwórz okno, przewietrz sypialnię, łap wiosnę po prostu. Kwiaty we włosach przy tym hicie. Jeden z najbardziej takich optymistycznych w karierze zespołu Ace of Base. Mówiło się, że to taka nowa szwedzka ABBA. No i coś w tym było, to na pewno. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę Wiktor Dduła. No i kolejne winylowe klasyki. Wrócimy do Strangers by Night. Kto pamięta, kto kojarzy? Przypomnimy sobie muzykę CC Catch.
1: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: The Weeknd, jeden z jego największych światowych hitów w Radio Gra, Blinding Lights. Za chwilę nowy hit pełen energii, Milky Just The Way You Are, ale w nowej wersji od Davida Guetty. Tak się składa, że poleci dzisiaj na urodziny od Kasi dla Bożenki. Boże, Boże, Bożenko, wszystkiego najlepszego. Bożenka jest prawdziwym dobrem, aniołem dla każdego dookoła, tak więc żebyś zawsze była otoczona taką samą miłością i ciepłem, jakie na co dzień dajesz wszystkim. 100 lat Bożenka od Katarzyny. No i dziewczyny, dla was obiecana nowość Milki w remiksie Davida Guetty. Bożenka, to dla ciebie, tańczymy Just The Way You Are.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Zgadza się także na pracę w ogrodzie, a na działce, albo może nawet na tarasie, na balkonie, albo po prostu na oknie warto mieć lawendę, słuchajcie, taka podpowiedź, bo wydziela kojący zapach, który, jak sugerują badania, może redukować stres i poprawiać jakość snu. Tak, tak, polecamy lawendę. I hity radia gra. Jak twoje roślinki posłuchają, to od razu korzenie będą mocniejsze. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Moda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: W nocy słupki rtęci w Toruniu zjadą do 10-11 kreski. Jutro w najcieplejszym momencie dnia spodziewajmy się w Grodzie Kopernika, tak jak dzisiaj, 22 stopni Celsjusza. Na razie parasole nam się nie przydadzą, wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą w Grodzie Kopernika korzystne. Jeżeli długoterminowe prognozy synoptyków się sprawdzą, to przed nami słoneczny i bardzo ciepły weekend w Toruniu.
0: To jest Radio Gra.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: To do dzisiaj całe puby śpiewają to weekendowo. Living next door to Alice. Ten refren zna każdy Brytyjczyk. A i w Polsce też kojarzymy przecież od lat wielki hit grupy Smokey. Zostańcie z Radiem Gra, bo po 19 będzie jeszcze trochę klasyki. Wrócimy na przykład do muzyki Fleetwood Mac. Pojawi się także Tina Turner i ekipa OMD.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11, emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online i pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cechakometa.pl.
7: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
8: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
9: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
11: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi tiktokerami.
10: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
11: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus. To o nas!
12: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Po reklamie.

Ja zawsze odpływam gdzieś, słuchając tej piosenki. Chyba największy hit od zespołu Fleetwood Mac, czyli słynne Everywhere. No to taki klasyk nad klasykami. I teraz jeszcze jeden z naszego gramofonu. Tak, mam tutaj takie klasyki na czarnym krążku. OMD. Hity tego zespołu towarzyszą nam od lat. No i teraz jeden z nich. Dawno tutaj nie było tej ekipy. OMD, zróbcie głośniej. Klasyk pełen energii, czyli Pandora's Box.

0: pod wiatr Grzegorz Chyży. Wiecie, czego nie robimy pod wiatr? No już nie będę przypominał, żeby nie było. Przypomnę może tylko, że mamy jeszcze jakby co dzień herbaty. No to może do herbatki za chwilę. Lady Gaga i jej Abracadabra. Wróci też Secret Service. Kto pamięta o Suzy?
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.

0: nas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

Taneczny hicior, do którego poruszamy się aż do dziś. I Like It od projektu Narcotic Thrust, a teraz wiadomości ze świata sztucznej inteligencji. AI wykorzystywane jest na różne sposoby. Na przykład pewna klientka z Rzeszowa zamówiła sobie dwie pizze z salami było. A po dostawie usunęła salami za pomocą AI i próbowała odzyskać pieniądze za rzekomo błędne zamówienie. Ludzie mówią, że klienci wielu lokali gastronomicznych próbują notorycznie, bo kilka razy w tygodniu najczęściej się nie udaje, tak więc uważajcie, żeby was nie złapali na oszustwie na salami. Wracamy do słonecznych hitów. To nie AI, to ich własna energia. Norwegia, projekt Bauza w numerze Magnetic.

0: Dwa dni. No, nie liczę czwartku, jeszcze jeden dzień i weekend. Bledka i jej nowość. A kto z was się dzisiaj tak trochę obijał w pracy i odkłada wszystko na później, no to wiecie co, jest pewne wytłumaczenie. Podobno ludzie, którzy odkładają zrobienie czegoś na później, są zwykle lepszymi pracownikami. Wszystko dlatego, że presja czasu wymusza, żebyśmy byli bardziej dynamiczni i kreatywni, jak już przychodzi godzina zero. No tak to możemy sobie tłumaczyć. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę Sia i Sean Paul.
1: Reklama.
2: Wow, oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
3: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi tiktokerami.
2: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
3: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Płacisz Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Teatr imienia Willa Machorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Niech zawsze będzie słońce. The Stranglers, Always the Sun. To takie przesłanie na piątek, żeby było dużo słońca i na weekend oczywiście, żeby było pięknie. No życzę wam słońca na piątek. Dziękuję za czwartkowe spotkanie. Po 20 też mnóstwo hitów pełnych energii, nowości tej wiosny i klasyki, do których uwielbiamy wracać wieczorowo. Przemek Grabowski, do usłyszenia. Cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Torimpex, tani weekend do soboty. Truskawki 15,99 kg. Polędwiczki wieprzowe 24,99 kg. Schaby wieprzowe bez kości 14,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
15: To ja też chcę. 24, 39.
16: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: A cappuccino też za 7?
19: Też.
18: A flat white?
19: Też.
18: A
19: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Artur Stochla, dobry wieczór. W Toruniu trwa gorąca dyskusja dotycząca przedszkoli. Miasto likwiduje i reorganizuje wybrane oddziały i tłumaczy to niżem demograficznym. To wzbudza spore emocje wśród rodziców, którzy obawiają się, że dziecko nie dostanie się do wybranej placówki i będą zmuszeni wybrać przedszkole oddalone od osiedla, na którym mieszkają. O tym problemie rozmawialiśmy z toruńskim radnym Bartłomiejem Jóźwiakiem.
2: Niż demograficzny jest faktem i wiemy dokładnie, z jakimi problemami w którym roku będziemy się stykać. Jeśli dzisiaj mamy 1087 dzieci, które urodziły się w 2023 roku, czyli one teraz potencjalnie biorą udział w naborach do przedszkoli, a jeszcze 5 lat temu dzieci mieliśmy 1644 dzieci. No to jest porażające. Prognozy na kolejne lata też nie są optymistyczne, bo w przyszłym roku dzieci będzie 971, a za 2 lata 953, więc tendencja jest stała. Niestety liczba dzieci nam spada. Tak naprawdę skończyliśmy z liczbą wolnych miejsc na dzień dzisiejszy jeszcze. Mamy 134 wolne miejsca w toruńskich przedszkolach. Natomiast rozumiemy i z empatią podchodzimy do spraw rodziców, bo sami w większości w klubie radnych nimi jesteśmy. No ja pamiętam, jak ciężko było w latach ubiegłych dostać się do miejskich przedszkoli. Na dzień dzisiejszy mamy to paradoksalnie komfortową sytuację, bo każde dziecko w toruńskie, które chce pójść i rodzice chcą je wysłać do przedszkola publicznego w Toruniu, tam się dostanie. A nie zawsze tak było. W zasadzie nigdy tak nie było w latach ubiegłych. Problem jest taki, że rodzice chcą, i ja to rozumiem, bo ze względów organizacyjnych, czy bliskości zamieszkania lub pracy, miejsca pracy chcą, aby ich pociecha i dziecko poszło do przedszkola, które oni sobie wybrali i nie dopuszczają innej możliwości, innego wyboru. I tutaj mamy takie 4 czy 5 przypadków w przedszkolu miejskim numer 6 i 8, zdaje się, przypadków w przedszkolu miejskim numer 17. Myślimy nad tym, czy jest szansa na utworzenie tam oddziałów.
1: Z radnym Bartłomiejem Jóźwiakiem rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Po przerwie wracamy do tematu oświaty w naszym mieście. Niepokoje rodziców rosną. Czy ich dzieci dostaną się do przedszkola w pobliżu domu, czy będą musiały chodzić do innego? Problem dotyczy m.in. oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej numer 35.
2: Tam rzeczywiście sytuacja jest specyficzna, bo jest to osiedle, nie lubię tego słowa, ale jest peryferyjne, tak? Czyli daleko położone od centrum i jakby dostęp do innych placówek przedszkolnych jest rzeczywiście utrudniony. I chociaż to nie mój okręg wyborczy, ja rozumiem sytuację tych rodziców, uważam, że mają dużo racji w przypadku SP35. Natomiast też musimy powiedzieć sobie, że oddziały te przedszkolne funkcjonujące przy szkołach, oddziały przedszkolne, no to nie był eksperyment, ale było to działanie doraźne, które było związane z takim mini wyżem demograficznym, z którym mieliśmy w Toruniu do czynienia i właśnie z tymi problemami, z brakiem miejsc w przedszkolach. Natomiast co do zasady, one nie powinny funkcjonować. Te dzieci, te maluchy, trzylatki, no nie powinny funkcjonować w jednym budynku z 15-latkami, którzy są w klasie 8, a tak to teraz no, funkcjonuje.
3: Tak się złożyło, że właśnie w tym czasie wyniknęła kwestia Kamerimi, czyli tego dofinansowania dla festiwalu. I właśnie często pojawiają się komentarze w mediach społecznościowych dotyczących tego, że na festiwal Kamerimi są pieniądze, a nie ma pieniędzy na oświatę.
2: No tak, źle to brzmi, to ja się z tym zgadzam. Natomiast zwróćmy uwagę, że miasto to jednak jest złożony organizm, w którym mamy podmioty gospodarcze, mamy rodziców z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi, mamy przedsiębiorców, mamy pracowników, mamy studentów. Impreza nie jest celem samym w sobie. Impreza jest narzędziem w takim mieście turystycznym jak Toruń, którego duża część mieszkańców utrzymuje się ze strefy, z branży gastronomicznej, hotelarskiej, po prostu tam pracują albo tego typu biznesy prowadzą, chociażby jakieś restauracje.
1: Z radnym Bartłomiejem Jóźwiakiem rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz zaglądamy na toruńskie drogi, bowiem trwa usuwanie podziemnych kolizji gazowych na ulicy Olsztyńskiej. To kolejny etap prac po wcześniejszym oczyszczaniu i przygotowaniu terenu. Roboty są prowadzone poza jezdnią, co oznacza minimalne utrudnienia w ruchu drogowym.
2: Aktualnie przebudowujemy kolizje gazowe, budujemy nowe gazociągi. Tak jak zapowiadaliśmy, zaczęliśmy początkiem maja. Te prace będą kontynuowane przez najbliższe pewnie 3 miesiące. Za około 3-4 tygodnie będziemy wchodzić z kolejnymi branżami, z branżą sanitarną. Będziemy budować wodociągi oraz kanalizacje sanitarne.
3: Teraz można Was spotkać głównie poza jezdnią, ale czy te prace, o których Pan wspomina, też będą dotyczyć jezdni?
2: Na chwilę obecną będziemy pracować tylko i wyłącznie poza jezdnią. Możliwe, że za 2-3 tygodnie będziemy przechodzić poprzecznie przez ulicę Olsztyńską przed przejazdem kolejowym, aczkolwiek nie będzie się to wiązało z większym utrudnieniem.
3: Miasto wprowadziło już zmiany na ulicy Płockiej i też niedługo zmiany pojawią się na skrzyżowaniu ulicy Chrzanowskiego i Skłodowskiej-Kiri, ale co też interesowało mieszkańców, o co też prosili na spotkaniu konsultacyjnym, pojawi się rondo na skrzyżowaniu z ulicą Ceramicz.
2: Tak, dokładnie, zgodnie z aktualnie zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu. Mamy też w planach wykonanie owego ronda. Planowany termin wprowadzenia tej zmiany to jest 30 maja.
3: Na razie to rondo tymczasowe, ale docelowo tam też ma się pojawić rondo, prawda?
2: Tak, zgodnie z założeniem projektu w tym miejscu będzie docelowo też rondo.
3: Wspominał Pan, że zajmujecie się teraz usuwaniem kolizji gazowych, niedługo będą inne branże, ale jak wygląda ten harmonogram na najbliższe tygodnie, tutaj też zahaczając już o wakacje?
2: Dalej pracujemy z elementami, które znajdują się pod ziemią, czyli branża gazowa, sanitarna,

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Co wam powiem, to wam powiem, ale takie wydarzenia nie zdarzają się często. Na dachu Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu odbędzie się w sobotę impreza z muzyką elektroniczną. Organizuje ją kolektyw Kobity, który od lat wspiera i promuje kobiecą scenę muzyki elektronicznej w Polsce. Skąd pomysł, by tańczyć na dachu?
2: Pomysł tak naprawdę pochodzi już z 2014-15 roku, kiedy wraz z grupą znajomych zorganizowaliśmy dwie edycje Technodromu na dachu CSW i imprezy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i to trochę taki powrót do tradycji tych imprez.
1: Wiemy już gdzie, a więc pozostaje zapytać, kto zagra na dachu CSW w Toruniu.
2: Postawiliśmy na lokalną scenę. Z dziewczyn będzie Marta Polakiewicz, Nudmut oraz Justyna Dark. Z chłopaków tutaj lokalnie Aleksander Zniszczą jako Cellular Lover, El Diablo, w secie B2B z Martą Polakiewicz i Demute Dominik, który zagra UK Garage.
1: Sobotnia impreza na dachu CSW w Toruniu to tak zwany Bifor przed festiwalem Kobity. To wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny Torunia. Co wiemy o wydarzeniu?
2: To znaczy tak, na pewno będzie to 8. edycja. Będzie na Zamku Dyboskim, czyli tam, gdzie zawsze, w stałym miejscu. 8 sierpnia. Serdecznie zapraszamy. Tak naprawdę dopiero po tym Biforze zaczniemy pełną parą przygotowania, ale myślę, że można się spodziewać fajnej selekcji, dobrej atmosfery i super imprezy.
1: To czeka nas już w sierpniu, natomiast jeśli macie ochotę już teraz poczuć przedsmak tej imprezy, wybierzcie się koniecznie na dach Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Zapamiętajcie ten termin, sobota 23 maja. Muzyka zacznie grać po godzinie 19 i ucichnie o 2 w nocy. Z Magdaleną Hamerą rozmawiał Michał Mrozek.

0: sama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
5: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
4: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
6: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
7: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.

0: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Matury już były, to teraz przyszedł czas na studentów, bowiem studenci świętują. Trwają piernikalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To nie tylko moc atrakcji i weekendowe koncerty, ale też ułatwienia dla podróżujących komunikacją miejską. Szczegóły przedstawi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Od jutra od godziny 8 rano do niedzieli do godziny 6 rano studenci mogą bezpłatnie korzystać z autobusów i tramwajów MZK. Jest jeden warunek. Przy kontroli trzeba pokazać ważną legitymację studencką. Ale to nie koniec dobrych informacji. W nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę będzie kursować dodatkowa nocna linia tramwajowa numer 9 na trasie od Uniwersytetu do Alei Solidarności.
1: Toruńskie piernikalia to czas zabawy, świętowania i wydarzeń pobocznych. Było silent disco, nie zabrakło kina plenerowego, a na wszystko patrzą bogowie olimpijscy, bowiem Olimp jest motywem tegorocznego święta studentów. Jednak kulminacyjne wydarzenia zaplanowano na weekend. Przypomnijmy, kogo zobaczymy na scenie?
2: Zalia, Young, Iggy, Brodka i Nocny Kochanek to artyści piątkowi, a w sobotę na piernikaliowej scenie wystąpią Lota, Margaret, Żabson i Enej. Jednego i drugiego wieczoru wystąpią też DJ-e, DJ Bonetti i DJ Olson. Oczywiście Juvenalia to nie tylko koncerty, ale też szereg innych atrakcji, z których studenci mogą już korzystać od kilku dni. Jeśli chodzi o weekend, to jutro zaplanowano m.in. strefę z kulturą przy kotłowni, turniej siatkówki i tradycyjny pochód. W sobotę też się będzie sporo działo, o 10:00 rusza śniadanie na trawie, później mamy też mecze w błocie i inne sportowe rywalizacje.
1: Mówiła nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Cóż mogę więcej dodać? Mam nadzieję, że widzimy się pod sceną. Dziękuję i do usłyszenia. Artur Stochla.

0: Reklama.
1: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
2: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym w czwartek zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków. Zostańcie z nami.
5: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
4: Przed nami szósty patriotyczny Dzień Dziecka w Muzeum Artylerii w Toruniu. Plac Przysobieskiego zamieni się w sobotę 30 maja w miejsce wyjątkowej rodzinnej zabawy.
6: Bartosz Strzękowski, Muzeum Artylerii w Toruniu. Punkt po punkcie. Zaczynamy od występu Teatru Magmowcy o godzinie 13. Potem mamy występ Orkiestry Wojskowej z Torunia, a po nich mamy występ Grupy Z. W międzyczasie jest mnóstwo stoisk ze sprzętem wojskowym, z Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii, 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Komenda Miejska Policji w Toruniu, wszystkie służby mundurowe, strażacy, sokiści, Straż Rybacka, mnóstwo stoisk z zatraskami dla dzieci, konkursy, dmuchańce. Jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, będzie tego w tym roku też wyjątkowo dużo. Będą wszystkie najnowocześniejsze wyrzutnie rakietowe, jak są w Wojsku Polskim. Będzie słynny HIMARS, będzie wyrzutnia Homar K, będzie możliwie samobieżny rak, będzie wyrzutnia rakietowa Langusta, będzie motorówka policyjna, to też jako nowość. Straż Pożarna Grzegorz robi nam niespodziankę, więc do końca nie wiem, co przyjedzie. Albo nie przyjeżdżają w ostatniej chwili. Zawsze robią, powiedzmy, takie mały show też. I wszystkie służby mundurowe, tak jak już wymieniałem, będzie Straż Graniczna, Służba Więzienna. Także no, jest tego jak zawsze dużo.
7: Joanna Borkowska, bardzo dobra fundacja.
8: To świetna okazja, żeby także dzieciaki oswajały się z mundurem, poznawały być może swoich idoli. Przecież wiele młodych osób chce być na przykład w przyszłości strażakami chociażby.
7: No oczywiście, że tak. I to jest też główny cel, który nam przyświeca, że chcielibyśmy, żeby służby mundurowe kojarzyły się dzieciom pozytywnie. Są to ludzie, którzy pomagają im w codziennym życiu, tak, ale ten odbiór często miesza się z taką fascynacją, troszeczkę radości, trochę strachu, więc chcielibyśmy, żeby dzieci kojarzyły te służby mundurowe w bardzo pozytywny sposób i żeby jakby kojarzyły im się one bardzo pozytywnie. Tak naprawdę będą z nami też lokalni przedsiębiorcy. Będzie pracownia Uszy i Misie, z którą będziemy malowali koszulki. Nie możemy też zapomnieć, że też będzie Rada Okręgu Jakubskie Mokre, która jest z nami co roku i która też podczas tego wydarzenia w jakiś sposób chce poznać swoich mieszkańców. Będzie z nami też Helena Grosówna. To jest jakby też ważny
8: wyjątkowy
7: element.
8: Wyjątkowy rok w Toruniu.
7: Dokładnie, to jest wyjątkowy rok, więc będzie z nami stoisko Heleny Grosówny, która też będzie integrowała się z dziećmi poprzez kolorowanki, poprzez dedykowane stoisko.
4: Rozmawiał Michał Mrozek. Przypominam, szósty patriotyczny Dzień Dziecka odbędzie się w sobotę 30 maja od godziny 13 do 17.
5: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
4: Teraz informacje dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Zbliżają się duże zmiany w ruchu. Ma to związek z planowanym remontem przejazdu drogowo-torowego na skrzyżowaniu ulicy Wschodniej i Skłodowskiej Kiri w Toruniu. Reorganizacja ruchu w rejonie Wschodniej i Skłodowskiej Kiri będzie obowiązywała od najbliższej soboty 23 maja do środy 3 czerwca. Jak informuje MZK, dla przeprowadzenia robót konieczne jest zamknięcie wylotu ulicy Wschodniej do Skłodowskiej Kiri. Wjazd i wyjazd będzie możliwy wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej. Ruch na samej Skłodowskiej Kiri na wprost będzie się odbywać bez zmian, ale zamknięty zostanie pas do prawowskrętu we Wschodnią dla jadących od strony Dworca Wschodniego. Wyłączony z ruchu będzie też pas do lewoskrętu we Wschodnią dla jadących od strony Olsztyńskiej. Zamknięty zostanie też tunel od strony Łodzi DK91 w kierunku wschodniej, a wyjazd z Piotra Kiri we Wschodnią będzie możliwy wyłącznie w prawo. Wyznaczono objazdy dla pojazdów jadących od strony Łodzi w kierunku Gdańska. To trasa wschodnia, szosa Lubicka, Olsztyńska, Skłodowskiej Kiri, trasa prezydenta Raczkiewicza, Grudziądzka. Dla jadących z Gdańska trasą prezydenta Raczkiewicza w kierunku Łodzi i Poznania przewidziano trasę przez Kiri, Olsztyńską, szosę Lubicką i trasę wschodnią. Wiemy także, jak pojadą tramwaje. Będą kursować na zmienionych i skróconych trasach. Linia numer 2 z pętli Moto Arena dotrze tylko do przystanku Wały Generała Sikorskiego. Linia numer 4 z pętli Uniwersytety również do tego przystanku, a linia 7 z pętli Uniwersytety dotrze do przystanku Odrodzenia. Miejski Zakład Komunikacji uruchomi też zastępczą linię autobusową ZT4 na trasie wyłączonej z ruchu tramwajowego. A na Gra FM znajdują się szczegółowe informacje na temat organizacji ruchu. Tam też publikujemy mapy.
5: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
4: Takie wydarzenia nie zdarzają się często. Na dachu Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu odbędzie się w sobotę impreza z muzyką elektroniczną.
3: Pomysł tak naprawdę pochodzi już z 2014-15 roku, kiedy wraz z grupą znajomych zorganizowaliśmy dwie edycje Technodromu na dachu CSW i imprezy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i to trochę taki powrót do tradycji tych imprez. Postawiliśmy na lokalną scenę. Z dziewczyn będzie Marta Polakiewicz, Nudmut oraz Justyna Dark. Z chłopaków tutaj lokalnie Aleksander Zniszczą jako Cellular Lever, El Diablo w secie B2B z Martą Polakiewicz i Demute Dominik, który zagra UK Garage.
4: Mówiła Magda Hamera, organizatorka wydarzenia. Impreza na dachu CSW w Toruniu to tak zwany B4 przed festiwalem Kobity. To wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny Torunia. Co wiemy o tym wydarzeniu?
3: To znaczy tak, na pewno będzie to 8 edycja. Będzie na Zamku Dyboskim, czyli tam, gdzie zawsze, w stałym miejscu. 8 sierpnia. Serdecznie zapraszamy. Tak naprawdę dopiero po tym biforze zaczniemy pełną parą przygotowania, ale myślę, że można się spodziewać fajnej selekcji, dobrej atmosfery i super imprezy.
4: Dodaje Hamera.
5: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
4: W Toruniu trwa gorąca dyskusja dotycząca przedszkoli. Miasto likwiduje i reorganizuje wybrane oddziały i tłumaczy to niżem demograficznym. To wzbudza spore emocje wśród rodziców, którzy obawiają się, że dziecko nie dostanie się do wybranej placówki i będą zmuszeni wybrać przedszkole oddalone od osiedla, na którym mieszkają. O tym temacie rozmawialiśmy z toruńskim radnym Bartłomiejem Jóźwiakiem, przewodniczącym Komisji Oświaty i Sportu Rady Miasta.
9: Niż demograficzny jest faktem i wiemy dokładnie, z jakimi problemami w którym roku będziemy się stykali. Jeśli dzisiaj mamy 1087 dzieci, które urodziły się w 2023 roku, czyli one teraz potencjalnie biorą udział w naborach do przedszkoli, a jeszcze 5 lat temu dzieci mieliśmy 1644 dzieci. No to jest porażające. Prognozy na kolejne lata też nie są optymistyczne, bo w przyszłym roku dzieci będzie 971, a za 2 lata 953, więc tendencja jest stała. Niestety liczba dzieci nam spada. Tak naprawdę skończyliśmy z liczbą wolnych miejsc na dzień dzisiejszy. Jeszcze mamy 134 wolne miejsca w toruńskich przedszkolach. Natomiast rozumiemy i z empatią podchodzimy do spraw rodziców, bo sami w większości w klubie radnych nimi jesteśmy. No ja pamiętam, jak ciężko było w latach ubiegłych dostać się do miejskich przedszkoli. Na dzień dzisiejszy mamy to paradoksalnie komfortową sytuację, bo każde dziecko w toruńskie, które chce pójść i rodzice chcą je wysłać do przedszkola publicznego w Toruniu, tam się dostanie. A nie zawsze tak było. W zasadzie nigdy tak nie było w latach ubiegłych. Problem jest taki, że rodzice chcą, ja to rozumiem, bo ze względów organizacyjnych czy bliskości zamieszkania lub pracy, miejsca pracy chcą, aby ich pociecha, ich dziecko poszło do przedszkola, które oni sobie wybrali i nie dopuszczają innej możliwości, innego wyboru. I tutaj mamy takie 4 czy 5 przypadków w przedszkolu miejskim numer 6 i 8, zdaje się, przypadków w przedszkolu miejskim numer 17. Myślimy nad tym, czy jest szansa na utworzenie tam oddziałów, no ale też warto wspomnieć, że to nie jest tylko zła lub dobra wola, bo oddział przedszkolny to jest koszt 1,5 miliona złotych. Planowaliśmy mieć 172 oddziały przedszkolne. Ostatecznie ta liczba to 168, tak? Czyli 4 na poziomie całego miasta ubyło nam, bo wypełniane były inne oddziały przedszkolne.
4: Problem dotyczy m.in. oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej numer 35 w Toruniu.
9: Tam rzeczywiście sytuacja jest specyficzna, bo jest to osiedle, nie lubię tego słowa, ale jest peryferyjne, tak? Czyli daleko położone od centrum i jakby dostęp do innych placówek przedszkolnych jest rzeczywiście utrudniony. I chociaż to nie mój okręg wyborczy, ja rozumiem sytuację tych rodziców, uważam, że mają dużo racji w przypadku SP35. Natomiast też musimy powiedzieć sobie, że oddziały te przedszkolne funkcjonujące przy szkołach, oddziały przedszkolne, to nie był eksperyment, ale było to działanie doraźne, które było związane z takim mini wyżem demograficznym, z którym mieliśmy w Toruniu do czynienia i właśnie z tymi problemami, z brakiem miejsc w przedszkolach. Natomiast co do zasady, one nie powinny funkcjonować. Te dzieci, te maluchy, trzylatki, nie powinny funkcjonować w jednym budynku z 15-latkami, którzy są w klasie 8, a tak to teraz funkcjonuje.
10: Tak się złożyło, że właśnie w tym czasie wyniknęła kwestia Camerimi, czyli tego dofinansowania dla festiwalu. I właśnie często pojawiają się komentarze w mediach społecznościowych dotyczących tego, że na festiwal Kamery Micz są pieniądze, a nie ma pieniędzy na oświatę.
9: No tak, źle to brzmi, to ja się z tym zgadzam. Natomiast zwróćmy uwagę, że miasto to jednak jest złożony organizm, w którym mamy podmioty gospodarcze, mamy rodziców z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi, mamy przedsiębiorców, mamy pracowników, mamy studentów. Impreza nie jest celem samym w sobie. Impreza jest narzędziem w takim mieście turystycznym jak Toruń, którego duża część mieszkańców utrzymuje się ze strefy, z branży gastronomicznej, hotelarskiej, po prostu tam pracują albo tego typu biznesy prowadzą, chociażby jakieś restauracje.
4: Mówił dla Radia Gra Bartłomiej Jóźwiak, toruński radny, przewodniczący Komisji Oświaty i Sportu Rady Miasta Torunia.

Słuchacie programu, a słyszałeś, że w Toruniu Wielka Nieszawka to perła regionu kujawsko-pomorskiego z bogatą historią i wyjątkowymi atrakcjami. W latach od 1975 do 1998 miejscowość należała do województwa toruńskiego. Historia Wielkiej Nieszawki sięga głęboko w średniowiecze. W roku 1230 na te tereny przybyli rycerze zakonu krzyżackiego, którzy szybko wznieśli pierwszą drewnianoziemną warownię w Nieszawie. Już w drugiej połowie XIII wieku powstał tu zamek murowany, którego ruiny do dziś można znaleźć nad brzegiem Wisły. Jest to jeden z najstarszych zamków krzyżackich na terenie Polski. Na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy Rzeczpospolita była uznawana za oazę tolerancji religijnej oraz demokratycznych zasad, do Polski zaczęły napływać liczne grupy wyznaniowe. Wśród nich znaleźli się protestanci holenderscy, zwani tutaj Olendrami. Osadnicy ci osiedlali się na podmokłych łąkach wzdłuż nieregulowanych cieków wodnych, w tym także w okolicach podtoruńskiej Małej Nieszawki. Dzięki ich pracy tereny zalewowe zostały zmeliorowane i przecięte dziesiątkami kanałów, które do dzisiaj spełniają swoją funkcję, służąc współczesnym mieszkańcom. Ślady obecności Olendrów są widoczne nie tylko w krajobrazie, ale również w architekturze. Na terenie miejscowości można spotkać drewniane domy pomennonickie, drewniany zbór menonicki z 1890 roku oraz cmentarz menonitów z przełomu XVIII i XIX wieku. W 2011 roku nad kanałem Nieszawskim rozpoczęto organizację Olenderskiego Parku Etnograficznego, oddziału Muzeum Etnograficznego imienia Marii Znamierowskiej-Pruferowej. Do parku przeniesiono zagrody pomennonickie z okolic Torunia, tworząc wyjątkową przestrzeń muzealną na wolnym powietrzu. Oficjalne otwarcie parku miało miejsce 12 maja 2018 roku. Park pozwala na bezpośrednie poznanie dziedzictwa kulturowego Olendrów i Menonitów, którzy przez wieki kształtowali lokalny krajobraz i społeczność. Wielka Nieszawka oraz jej okolice to prawdziwa skarbnica zabytków związanych z historią osadnictwa olenderskiego oraz zakonem krzyżackim. Do najważniejszych atrakcji należą nazwy topograficzne, takie jak Niziny Olenderskie, Zalewowe Pola Nadwiślańskie zagospodarowane przez osadników z Fryzji, drewniane chaty i domy charakterystyczne dla pomennonickiej architektury, zabytkowy cmentarz pomennonicki, ruiny zamku krzyżackiego z XIII wieku, będące świadectwem dawnych dziejów regionu. Historia tego zamku sięga czasów księcia Konrada Mazowieckiego, który w roku 1230 nadał zakonowi krzyżackiemu gród Nisowe wraz z trzema pobliskimi wsiami. Już rok później gród stał się strategiczną bazą krzyżaków do działań militarnych za Wisłą. Pierwszy drewniany zamek przetrwał do roku 1269, po czym w jego miejscu rozpoczęto budowę murowanej warowni. Budowa ta była przerywana przez działania wojenne, między innymi podczas konfliktu z Polską za panowania Władysława Łokietka. Ostateczny kształt murowanej twierdzy zamek uzyskał w pierwszej połowie XIV wieku, stając się siedzibą komtura i konwentu krzyżackiego zarządzającego posiadłościami zakonu w regionie Kujaw. Po bitwie pod Grunwaldem w lipcu 1410 roku zamek przeszedł w ręce polskie i stał się kwaterą króla Władysława Jagiełły podczas negocjacji pokojowych. W lutym 1411 roku, po podpisaniu pokoju toruńskiego, warownia wróciła w ręce krzyżackie. W 1419 roku przy zamku funkcjonował most łyżwowy przez Wisłę. Ruiny zamku zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych 26 lipca 1935 roku. Obecnie znajdują się na terenie prywatnym, jednak wciąż można podziwiać ich monumentalne pozostałości. Zamek w Małej Nieszawce został wzniesiony na niewielkim półwyspie utworzonym przez zakole Wisły. Całość założenia miała kształt kwadratu o boku długości około 35 metrów, otoczonego murem i fosą o szerokości 19 metrów i głębokości 5,5 metra. Wewnętrzna zabudowa obejmowała cztery skrzydła skupione wokół dziedzińca, z których największe, południowe, mieściło dormitorium zakonne. Wschodnie skrzydło skrywało sklepioną piwnicę z hipokaustum, natomiast w zachodnim prawdopodobnie znajdowała się kuchnia.
Północne skrzydło było przeznaczone na mieszkanie komtura i izbę dla straży. Do zamku prowadził most oraz szyja międzymurza, a w północno-wschodniej części znajdowała się drewniana studnia o wymiarach 1,5 na 1,5 metra i głębokości 5,5 metra. Oprócz samego zamku w skład zespołu obronnego wchodziły także podzamcze z młynem, piekarnią, browarem, łaźnią, wozownią i innymi budynkami gospodarczymi. Wielka Nieszawka to miejsce, gdzie historia splata się z nowoczesnością. Dzięki bogatemu dziedzictwu kulturowemu, licznym zabytkom oraz nowoczesnej infrastrukturze wieś przyciąga coraz większe zainteresowanie. Park wodny Olender oraz Olenderski Park Etnograficzny stanowią wyjątkowe atrakcje dla rodzin i miłośników historii, a liczne ślady osadnictwa olenderskiego i krzyżackiego pozwalają poznać fascynujące dzieje regionu.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Toruńska Orkiestra Symfoniczna, muzyczna wizytówka miasta nad Wisłą, to od niemal 5 dekad stanowi jeden z najważniejszych filarów kulturalnych miasta Torunia. Jej historia sięgająca lat 30. minionego wieku to opowieść o pasji, wytrwałości i nieustannym rozwoju, który pozwolił jej zaistnieć nie tylko na krajowej, ale i międzynarodowej scenie muzycznej. Historia profesjonalnej orkiestry symfonicznej w Toruniu rozpoczęła się 22 kwietnia 1936 roku, kiedy powołano do życia pierwszą miejską orkiestrę. Już rok później pojawiły się ambitne plany budowy nowego gmachu oraz nadania imienia Karola Szymanowskiego, wybitnego polskiego kompozytora. Niestety wybuch II wojny światowej przekreślił te zamierzenia. Po zakończeniu wojny w marcu 1945 roku orkiestra odrodziła się, jednak wkrótce wiele instytucji, w tym muzycznych, przeniesiono do Bydgoszczy wraz z administracją wojewódzką. Orkiestra odrodziła się, jednak wkrótce wiele instytucji, w tym muzycznych, przeniesiono do Bydgoszczy wraz z administracją wojewódzką.

orkiestry rozpoczął się w 1978 roku, kiedy powołano do życia toruńską orkiestrę kameralną. W 1990 roku zespół przeszedł pod zarząd miasta Torunia, które od tego czasu stało się głównym mecenasem orkiestry. W 2006 roku orkiestra uzyskała status symfoniczny, przyjmując nazwę Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Dzięki wsparciu miasta i dynamicznemu rozwojowi zespół na stałe wpisał się w kulturalny pejzaż Torunia, regularnie organizując koncerty dla mieszkańców oraz reprezentując miasto podczas krajowych i zagranicznych tournée. W ciągu 36 lat działalności orkiestra zagrała około 2,5 tysiąca koncertów zarówno w najważniejszych polskich miastach, jak i w wielu krajach Europy, takich jak Belgia, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Niemcy, Dania, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Białoruś czy Litwa. Na szczególne wyróżnienie zasługuje miesięczne tournée w Chinach oraz udział w galowych koncertach operowych w hiszpańskiej Pampelunie. W październiku 2010 roku orkiestra wystąpiła także w prestiżowej sali Cirque Royal w Brukseli. Od listopada 2015 roku Toruńska Orkiestra Symfoniczna ma swoją siedzibę w imponującym Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Budowa tego nowoczesnego obiektu rozpoczęła się w kwietniu 2013 roku i zakończyła w listopadzie 2015 roku. Nowa sala koncertowa nie tylko zapewniła zespołowi doskonałe warunki akustyczne, ale także pozwoliła na organizację wydarzeń o znacznie większej skali. Jednym z kluczowych elementów działalności Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest szeroko zakrojona edukacja muzyczna dzieci i młodzieży. Programy edukacyjne obejmują nie tylko mieszkańców Torunia, ale także całe województwo kujawsko-pomorskie. Orkiestra od lat współpracuje z Zespołem Szkół Muzycznych imienia Karola Szymanowskiego w Toruniu, umożliwiając wyróżniającym się uczniom występy solistyczne podczas specjalnych koncertów. Podstawowy skład orkiestry liczy 57 osób, co pozwala na realizację zarówno repertuaru kameralnego, jak i wielkich dzieł symfonicznych. Toruńska Orkiestra Symfoniczna jest organizatorem licznych wydarzeń, które na stałe wpisały się w kalendarz kulturalny miasta. Od 1997 roku odbywa się Międzynarodowy Festiwal Nowa Muzyka i Architektura, którego ideą jest prezentowanie muzyki klasycznej w zabytkowych i historycznych wnętrzach Torunia. Koncerty festiwalowe odbywają się w czasie dwóch wakacyjnych miesięcy, lipca i sierpnia, przyciągając melomanów z całego kraju. Drugim ważnym wydarzeniem jest Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy imienia Karola Lipińskiego, organizowany cyklicznie co 3 lata. Orkiestra od lat współpracuje także z wieloma chórami, w tym z chórem akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, co pozwala na realizację rozbudowanych form muzycznych. Toruńska Orkiestra Symfoniczna to nie tylko zespół muzyków, to ambasador miasta, promujący Toruń na arenie międzynarodowej i dostarczający mieszkańcom niezapomnianych przeżyć artystycznych. Dzięki pasji, profesjonalizmowi i nieustannemu rozwojowi orkiestra od lat przyczynia się do budowania wizerunku Torunia jako ważnego ośrodka kultury muzycznej w Polsce i Europie.

słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Centrum Kulturalno-Kongresowej Jordanki w Toruniu to jeden z najbardziej nowoczesnych i wielofunkcyjnych obiektów tego typu w Polsce. Od momentu oficjalnego otwarcia, które miało miejsce 12 grudnia 2015 roku, centrum nieustannie przyciąga miłośników muzyki, teatru, sztuki i nauki nie tylko z Torunia, ale z całego kraju oraz z zagranicy. Położone przy Alei Solidarności, centrum stało się ważnym punktem na kulturalnej mapie regionu kujawsko-pomorskiego. Centrum pełni funkcję siedziby Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, która regularnie występuje w jego murach, prezentując zarówno klasyczne, jak i współczesne utwory muzyczne. Obiekt jest także miejscem licznych koncertów, spektakli teatralnych i baletowych, konferencji oraz wydarzeń biznesowych i edukacyjnych. Koncepcja architektoniczna Jordanek została wyłoniona w 2008 roku spośród 22 propozycji zgłoszonych do międzynarodowego konkursu. Autorem zwycięskiego projektu jest hiszpański architekt Fernando Meniz. Jury konkursowe, w skład którego weszli m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, doceniło innowacyjne rozwiązania akustyczne, zwłaszcza ruchome sufity oraz oryginalną rzeźbiarską formę budynku i możliwość jego wszechstronnego wykorzystania. Projekt Fernando Meniza zyskał szerokie uznanie zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2010 roku zdobył nagrodę na Festiwalu Architektury Światowej w Barcelonie jako najlepszy kulturalny obiekt przyszłości. Ponadto miesięcznik Architektura Murator zaliczył Jordanki do 25 najlepszych architektonicznych realizacji w Polsce po 1989 roku. W grudniu 2014 roku projekt podkonstrukcji stalowej sali uzyskał pierwszą nagrodę w kategorii inżynieria w międzynarodowym konkursie Tekla Global Beam Awards. Centrum Kulturalno-Kongresowej Jordanki składa się z sali koncertowej oraz sali kameralnej. Główna sala koncertowa o powierzchni 1012 metrów kwadratowych może pomieścić 882 osoby. Sala kameralna licząca 315 metrów kwadratowych oferuje miejsce dla 287 widzów. Obie sale można ze sobą łączyć, co pozwala na organizację dużych wydarzeń wymagających większej przestrzeni. Bryła budynku została zaprojektowana w taki sposób, aby harmonijnie współgrała z otaczającą zielenią. Obiekt posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz jedną podziemną, a jego powierzchnia netto to 18 584 metry kwadratowe. Kubatura budynku wynosi 158 183 metry sześcienne, z czego 106 375 metrów sześciennych przypada na część nadziemną, a 51 808 metrów sześciennych na część podziemną. Najbardziej charakterystycznym elementem centrum jest główna sala koncertowa. Widownia rozmieszczona jest na kilku poziomach, co zapewnia doskonałą widoczność i akustykę dla wszystkich uczestników wydarzeń. Scena główna może być otwierana na zewnętrzny plac, umożliwiając organizację koncertów plenerowych. Akustyka sali jest regulowana dzięki ruchomym sufitom, a mobilna widownia pozwala dostosować przestrzeń do różnych rodzajów wydarzeń, w tym koncertów muzyki rockowej na stojąco. Przesuwna ściana umożliwia połączenie dużej sali z salą kameralną. Bryła budynku wyróżnia się rzeźbiarską formą i charakterystyczną kolorystyką. Zewnętrzne ściany pokryte są jasnym betonem, który w wybranych miejscach został pęknięty, odsłaniając wnętrze w ceglanej tonacji. Wnętrze wyłożono okładzinami picado, czyli konglomeratu betonu z dodatkiem kruszywa melafirowego i czerwonej cegły. Ten materiał skuwany po utwardzeniu nawiązuje do gotyckiej architektury Torunia, będącej jednym z najważniejszych symboli miasta. Za wykonanie sali na Jordankach odpowiadało konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A., Lider oraz Akcjona Infrastruktura S.A. Partner. Całkowita wartość projektu wyniosła 224 769 739 złotych i 24 grosze. Budowa została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania wyniosła 46 877 670 złotych. W grudniu 2016 roku, przed głównym wejściem do sali koncertowej, odsłonięto instalację artystyczną autorstwa Małgorzaty Mikielewicz, poświęconą pamięci Grzegorza Ciechowskiego.
Plac przed wejściem otrzymał imię tego wybitnego artysty, lidera zespołu Republika. Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zdobyło wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Czasopismo National Geographic nadało mu tytuł jednego z 7 nowych cudów Polski. Obiekt doceniły także Stowarzyszenie Architektów Polskich, miesięcznik Builder oraz tygodnik Polityka.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu plac teatralny, historyczne serce miasta z bogatą przeszłością. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w centralnej części miasta, będące północnym wejściem na teren Starego Miasta. Jego historia sięga głęboko w przeszłość, a zmieniające się nazwy oraz liczne przeobrażenia architektoniczne i urbanistyczne odzwierciedlają burzliwe dzieje Torunia. Od początku swojego istnienia plac pełnił ważną funkcję komunikacyjną i społeczną. Do XX wieku nosił niemiecką nazwę Theaterplatz, która została przywrócona podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej. W okresie międzywojennym Torunianie planowali wznieść tu obelisk wolności lub niepodległości, który miał zastąpić pruski pomnik wojenny. Ostatecznie projekt ten nie został zrealizowany. Po zakończeniu działań wojennych w listopadzie 1946 roku plac przemianowano na plac Bolesława Limanowskiego. Jednak już w lutym 1950 roku zmieniono nazwę na plac Armii Czerwonej, która obowiązywała aż do przemian ustrojowych pod koniec XX wieku. Dopiero po transformacji politycznej powrócono do obecnej neutralnej nazwy plac teatralny. Wśród najważniejszych budynków zlokalizowanych przy placu wyróżnia się gmach teatru, wybudowany w 1904 roku. Obecnie nosi on imię Willa Machorzycy i jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych miasta. Z kolei w 1929 roku powstał tu reprezentacyjny budynek Urzędu Marszałkowskiego, który do dziś pełni funkcje administracyjne. Plac teatralny to nie tylko miejsce o bogatej historii, ale także przestrzeń otwarta na współczesność. Z placu rozpoczyna się popularna alejka spacerowa prowadząca przez wschodnią stronę Alei Solidarności. Charakterystycznym elementem jest żółty drogowskaz wskazujący kierunek i odległość do Getyngi, miasta partnerskiego Torunia. To symboliczne nawiązanie do międzynarodowej współpracy i otwartości miasta na świat. Historia placu teatralnego sięga jeszcze dalej, aż do czasów średniowiecza. W miejscu dzisiejszego placu znajdowała się niegdyś Brama Chełmińska, znana również jako Kulmer Tor. Była to jedna z 8 bram w systemie obronnym Starego Miasta, usytuowana w jego północnej części. Brama Chełmińska powstała na przełomie XIII i XIV wieku. Była imponującą czterokondygnacyjną budowlą wieżową, która wraz z sąsiadującymi basztami miała chronić północną część murów miejskich. Miała około 21 metrów wysokości i prawie 8 metrów szerokości. Przed nią rozciągało się chełmińskie przedmieście z ważnymi świątyniami świętego Wawrzyńca i świętego Jerzego oraz Le Prozorium, które opiekowało się chorymi na trąd. W XIV wieku dla wzmocnienia obronności wybudowano przed bramą barbakan chełmiński. Był on połączony z bramą zwodzonym mostem przerzuconym nad 12-metrową fosą. Samą bramę łączyła z barbakanem specjalna szyja, również przerzucona nad osobną fosą. W okolicach bramy funkcjonowały liczne zakłady rzemieślnicze, m.in. kołodziejskie i kowalskie. Barbakan chełmiński został przebudowany w 1883 roku na mieszkania, a wcześniej, w 1703 roku, uległ znacznym zniszczeniom podczas oblężenia Torunia przez wojska szwedzkie w trakcie III wojny północnej. Niedługo potem, w 1704 roku, na południowej elewacji bramy zamontowano zegar słoneczny. Brama Chełmińska była również związana z lokalnymi legendami. W XIX wieku, pomimo protestów mieszkańców, niemieckie władze zdecydowały o rozbiórce bramy. W 1875 roku rozpoczęto niwelowanie terenu wokół budowli, osuszono i zasypano fosę oraz zlikwidowano drewniany most. W 1889 roku została ona definitywnie rozebrana, kończąc tym samym pewną epokę w dziejach miasta. Współczesny plac teatralny to miejsce, gdzie historia spotyka się z teraźniejszością, otoczony ważnymi budynkami z licznymi pamiątkami przeszłości, pozostaje jednym z najważniejszych punktów na mapie Torunia. Każdy, kto odwiedza to miejsce, ma okazję poczuć atmosferę dawnych wieków oraz zobaczyć, jak historia miasta została wpisana w jego nowoczesny krajobraz. Plac teatralny nieustannie tętni życiem, będąc świadkiem zarówno codziennych wydarzeń, jak i wielkich uroczystości miejskich. Jego bogata przeszłość sprawia, że jest nie tylko ważnym miejscem na mapie Torunia, ale także prawdziwym symbolem zmieniających się dziejów miasta.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Nasz

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.